0: bo to nie jest sen.
1: Autopromocja.
2: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

że

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107.2 FM.
1: Bagiem dala, balon dolin. To bagiem dala, balon dolin.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Parara, parara,
7: audycja parara. Ze starej płyty.
8: Piosenka jest dobra na wszystko.
9: Powróćmy jak za dawnych lat.
10: No cześć.
11: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

po ogrodach wiatr nocą gra. Gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się przestają, a sercu jakoś źle. Nie patrz ponuro zaraz na świat, to nic, że gwiżdże wiatr. Zbraknie mu kiedyś.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Parara, parara,
3: audycja parara. Ze starej płyty.
4: Piosenka jest dobra na wszystko.
5: Powróćmy jak za dawnych lat.
6: No cześć.
3: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Minęła godzina 10, a my już teraz w Radiu Rodzina łączymy się z wrocławską katedrą, gdzie rozpoczyna się właśnie msza święta poranna.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Każda niedziela dla nas, ludzi wierzących, jest szczególnym dniem, bo w tym dniu wspominamy wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. To dzień, w którym Chrystus powrócił do życia po swojej męce i śmierci krzyżowej. Otworzył nam bramy nieba. Bardzo serdecznie pragnę was wszystkich powitać. Parafian, tych, którzy są zawsze w katedrze, a nie są z parafii katedralnej, i was, drodzy, którzy dzisiaj właśnie zawitaliście do katedry, aby przeżyć Eucharystię. Dzisiejsze słowo zaprasza nas do zaufania opatrzności Bożej. Święty Paweł przypomina, że Duch Święty wspomaga nas w modlitwie, szczególnie wtedy, gdy nie potrafimy się modlić, a Ewangelia pokazuje, jak Bóg w swoim czasie zbiera plony naszego życia, mimo że wciąż pojawiają się chwasty. Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach uczy nas cierpliwości i zaufania, zapraszając do współpracy z łaską Bożą. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy w intencji: o Boże, błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę anioła stróża dla Joanny Kruk z okazji 11. rocznicy urodzin. Abyśmy szczerym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy modlić się tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odpowiedział: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu rójść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.

nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. To fragment, zakończenie dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Mądrości. Zobaczcie, Bóg mówi, jak ma postępować człowiek sprawiedliwy. Tym postępowaniem jest miłowanie ludzi, szacunek dla każdego człowieka. My żyjemy w takich trudnych czasach, kiedyż ich nie było, gdzie ludzie się skłócają, gdzie ludzie się nienawidzą ze względu na narodowość, na kolor skóry, na rasę, na miejsce pochodzenia. I zobaczcie, jak bardzo ważne jest to słowo, które dzisiaj słyszymy. Prorok mówi w ten sposób o Bogu: potęgą władzasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. I właśnie w odniesieniu do tego prorok dalej mówi: nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest ciągle aktualne. I przykazanie miłości Boga i bliźniego jest ciągle dla nas wyzwaniem. Wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Czy to znaczy, że należy przymykać albo zamykać oczy na zło? Absolutnie nie. Ale każdy i każda z nas ma tę wielką szansę, że gdy upadniemy, gdzie nam się drogi pomylą, gdzie po prostu zgrzeszymy, Bóg daje nam wielką nadzieję, że po występkach jest jeszcze nawrócenie. W starożytnym kościele, w kościele pierwszych wieków, dyscyplina sakramentalna, gdy chodzi o sakrament pokuty, była niezwykle ostra. Dlatego, że Kościół nie czuł się na wysokości zadania, aby wchodzić pomiędzy człowieka a Boga w takich przypadkach. To było, jak ktoś wyrzekł się wiary, to było, jak ktoś zdradził męża i żonę, i to było wtedy, gdy ktoś dokonał zabójstwa. Co Kościół wtedy mówił? Pokutuj, nawracaj się. Bóg jest miłosierny. I istniała taka, do czasów średniowiecza, instytucja pokutników, publicznych pokutników, ludzi, którzy przeżywali liturgię w przedsionku Kościoła, bo wiedzieli, że nie są godni, aby wejść do środka, bo wiedzieli, że grzech trzeba odpokutować. Chrystus mówi nam dzisiaj trzy przypowieści: o chwaście wśród zboża, o królestwie podobnym do ziarnka gorczycy i do zaczynu. Myślę, że nie będziemy komentować, bo Chrystus sam wyjaśnia tę przypowieść o chwaście. I ta przypowieść mówi nam jedną rzecz bardzo ważną, że w niebie jeszcze nie jesteśmy. Jesteśmy w drodze do nieba. I czas, który przeżywamy, jest czasem miłosierdzia. Miłosierdzie Boże na wyciągnięcie ręki. Sakrament pokuty, który jest tą normalną drogą przejścia, oczyszczenia się, gotowości potem na przyjęcie Chrystusa w swoim sercu, jest na wyciągnięcie ręki.
właśnie miłosierdzie Boże, czas Bożego miłosierdzia. Sięgamy w tym momencie do dzienniczka siostry Faustyny i do zachęty do nabożeństwa właśnie miłosierdzia Bożego, który jest niezwykle prosty. Obraz Jezusa miłosiernego, koronka do Bożego miłosierdzia i uczynki miłosierdzia. To wszystko łączy się w całość jako nabożeństwo do Bożego miłosierdzia. I Bóg w Jezusie Chrystusie, który przychodzi do siostry Faustyny, objawia, że ten czas, bardzo podkreśla to, jest czasem miłosierdzia. I jeszcze trzeci obraz to jest nasza relacja z Bogiem. To jest modlitwa. Może przeżywamy jakiś kryzys modlitwy. Może właśnie jest tak, jak mówi apostoł, nie potrafimy się modlić. Po ludzku mówimy, jestem niezadowolony, niezadowolona z mojej modlitwy. Ale zobacz, Bóg daje znowu nadzieję. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Dobrze tak jest, że tutaj w naszej wrocławskiej katedrze jest kaplica adoracji, kaplica Zmartwychwstania. Tam się odbywa codziennie adoracja, zazwyczaj w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od 7 do wieczornej mszy świętej, w sobotę po ostatniej mszy do południa, czyli od 9:30 do 18:00 i w niedzielę po ostatniej mszy świętej, tej dopołudniowej, czyli od godziny 14:00 do godziny 18:00. I dobrze, że jesteście, że przychodzicie na tę adorację. Ale trzeba nam pamiętać też o innej praktyce, wtedy, kiedy nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu. Żebyśmy nie wchodzili w taką pokusę, skoro Pan Jezus nie jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie, to tak jakby Go nie było. Nie. On jest w tabernakulum, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Pamiętam to z tej praktyki seminaryjnej, gdzie nas mocno uczono nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Nie było wtedy wystawienia. Właściwie takie trzy były obowiązkowe. Po śniadaniu szliśmy do kaplicy, każdy indywidualnie, po obiedzie całą wspólnotą i po kolacji całą wspólnotą. Potem były niektóre dni wyznaczone, kiedy odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu. Przechodzisz obok kościoła, widzisz czerwone światło, widzisz tabernakulum. Zatrzymaj się na chwilę, na moment. Pozdrów Pana Jezusa. Trudno ci się modlić? Zatrzymaj się przed Jego obecnością w Najświętszym Sakramencie i trwaj. Tyle, na ile pozwala ci Duch Święty. Trwaj przy Jezusie. Napełniaj się Jego miłością. Napełniaj się Jego miłosierdziem. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest...

0: wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z ufnością wznieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca.
1: Módlmy się za cały Kościół Święty, aby w obliczu wyzwań współczesnego świata niestrudzenie głosił Słowo Boże, które jak ziarno przynosi obfite plony w ludzkich sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie było odzwierciedleniem miłości Bożej, a głoszenie przez nich Ewangelii niosło pokój i nadzieję ludziom spragnionym Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy poszukują sensu życia i odpowiedzi na pytania o zbawienie, aby w Jezusie Chrystusie odnaleźli prawdę, która daje życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę anioła stróża dla Joanny Kruk z okazji urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszej parafii, zmarłych bliskich naszemu sercu, aby doznali radości z przebywania w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich, zgromadzonych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy przyjęli Słowo Boże i pozwolili Mu wzrastać w naszym życiu i przynosić plon sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który w swoim Słowie dajesz życie i pokój, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam łaski, abyśmy przez Twoje Słowo wzrastali w wierze i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez

że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi chórami

Zaprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, jego biskupów współpracowników, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: talentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Proszę wysłuchać ogłoszeń. W kolegiacie Świętego Krzyża w niedzielę miesiąca lipca i sierpnia odbywa się festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się o godzinie 19 w niedzielę. Koncerty są biletowane. W tym tygodniu przeżywamy w poniedziałek uroczystość błogosławionego Czesława, patrona Wrocławia. W środę święto świętej Marii Magdaleny. To jest patronka naszych sióstr Magdalenek, które pracują u nas w zakrystii. Zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18. W środę będziemy modlić się za nasze siostry. W czwartek święto świętej Brygidy, patronki Europy. W piątek wspomnienie świętej Kingi. W sobotę święto świętego Jakuba Apostoła. W przyszłą niedzielę na zakończenie mszy świętej błogosławieństwo kierowców i uczestników ruchu drogowego. We Wrocławiu, do Wrocławia przybędą relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martin. W Karmelu Wrocławskim będzie je można nawiedzać w dniach 28 lipca od godziny 20 do 3 nad ranem i potem 29 lipca od 6 do godziny 16, a potem w kościele opieki świętego Józefa 30 lipca o godzinie 10 relikwie przybędą i będą tam właśnie do 31 lipca. Informacje, szczegóły na plakacie. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21 katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Można też zapisać się do grupy duchowych pielgrzymów. Zapraszamy do odwiedzania tarasu widokowego na północno-zachodniej wieży katedry wrocławskiej, kaplic barokowych naszej katedry, kolegiaty pod wezwaniem Świętego Krzyża oraz odnowionego Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Warto wybrać się tam na spacer taki właśnie muzealny. Są tam zbiory starożytne, są zbiory średniowieczne, nowożytne, aż do współczesności. Warto właśnie wiedzieć, że jest takie muzeum tu przy katedrze, blisko katedry i właśnie z tymi zbiorami się zapoznać. Drodzy, wiecie, że trwają prace remontowe przy organach. Na razie nie widzimy tutaj w katedrze, ale jest kolejny materiał przygotowywany, żeby zamontować. Zachęcam tutaj od strony północnej, północnego wejścia jest taki wpłatomat, właśnie ofiaromat na organy, można wpłacić, a można też na stronie internetowej katedry następuje lokowanie produktu, czyli www.katedra.wroclaw.pl. Tam też znajdziecie informacje na ten temat. Już się nie możemy doczekać, przynajmniej ja się nie mogę doczekać, kiedy ten instrument zabrzmi i będziemy mogli porównać z tym instrumentem elektronicznym, na którym gra pan organista, który jest bardzo dobrym instrumentem, ale zobaczymy, jaka będzie różnica potem w brzmieniu. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. I drodzy, zanim udzielę błogosławieństwa, to przeprowadzamy badanie socjologiczne. Kto jest z katedry, z parafii katedralnej, ręka do góry? Dobrze, pięknie. Kto jest spoza katedry, ale regularnie tutaj przychodzi na mszę świętą, czuje się parafianinem katedry, ręka do góry? O, dzisiaj jest mniej. Kto jest dzisiaj w katedrze, bo jest pielgrzymem, jest turystą i przyszedł sobie na mszę do katedry, ręka do góry? No, przybiliście wszystkich. Życzę pięknej niedzieli, udanego tygodnia. Niech Pan Bóg wszystkich nas obejmuje swoim błogosławieństwem. Pan z wami,
1: z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
1: a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, niebieskich aniołów, szatana i inne duchy złe, które na morzu ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś na terenie Dolnego Śląska pogodowo bardzo różnorodnie i odrobina słońca do południa, ale i również przelotne opady deszczu, które pojawią się nieco później. Aktualnie we Wrocławiu w stolicy 23 stopnie Celsjusza oraz wiatr wiejący z siłą 9 km na godzinę. Dodatkowo właśnie w przeciągu najbliższej godziny może jeszcze wyjrzeć do nas odrobina słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
6: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

Dochodzi 10 minut po godzinie 11 na idealny niedzielny czas. Już teraz przy mikrofonie w studiu Radia Rodzina melduje się już teraz Justyna Kubiś. Przed nami oczywiście nie inaczej wyjątkowy muzyczny czas i fajne propozycje nie inaczej na wakacje. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie z nami. A już teraz inaczej, w muzyczny sposób, nie przegaduję. Piosenka Idealnie, czyli Sand & Grace i Kamil Bednarek.

21 minut po godzinie 11 słyszymy się w niedzielę. Skoro mamy taki dzień, to naprawdę w wielu przypadkach wiele do szczęścia nie potrzeba. Dlatego, że teraz na naszej antenie Paweł Domagała z prostym i trafiającym tam, gdzie trzeba, przekazem w piosence Wystarczy ja.

Słuchajcie, Radio Rodzina, a my już za 11 minut łączymy się na wspólnej modlitwie intencjami razem z Wami. Dlatego przypominamy, że nieprzerwanie możecie do nas wysyłać SMS-y z intencjami na numer 7148, zaczynając od słowa intencje, oraz łączyć się z nami na żywo już za chwilę po godzinie 11.45 pod numerem 71 322 20 22. A na naszej antenie już teraz Grzegorz Kloc i piosenka Naprawdę Jesteś.

Wybiła godzina 11:45. Zapraszamy więc już teraz do wspólnej modlitwy intencjami. Przypomnijmy numer, na który możecie dzwonić, aby na żywo wyrazić swoją modlitwę. 71 322 20 22. Powtórzmy jeszcze raz. 71 322 20 22. Oczywiście swoją modlitwę możecie również do nas wysyłać za pomocą wiadomości SMS wysyłanej na numer 7148, zaczynając od słowa intencje. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Proszę o nieustającą modlitwę w mojej intencji, o wyzdrowienie z dokuczających dolegliwości. Bóg zapłać. Oraz kolejna intencja od pani Jadwigi. Proszę o gorącą modlitwę w mojej intencji o pomyślny przebieg kolonoskopii i gastroskopii pod narkozą oraz pozytywny wynik w dniu 20 lipca. Bóg zapłać.

Pomódlmy się już teraz w kolejnej intencji nadesłanej do nas drogą SMS o szczęśliwą podróż i szczęśliwy powrót Pawła, Pauliny i Helenki, opiekę Matki Nieustającej Pomocy i aniołów stróżów nad nimi. Jezu, ufam Tobie.

0: A my już teraz odbieramy pierwszy telefon z intencjami i serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę ze wszystkich chorych, cierpiących. Za Halinę, Martynę, Stanisława, Bogusława, Darię, Adama i Andrzeja oraz opiekę Matki Bożej potrzebnej łaski dla kuzynki Krystyny, która dzisiaj obchodzi 75. urodziny. O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla niej. Życzę dobrej niedzieli. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy.
0: My również życzymy pięknego, błogosławionego dnia i dziękujemy serdecznie za ten telefon z modlitwą.

0: dzień przyjaciół, dusze czyśćcowe, podziękować za wszystkie otrzymane łaski, prosić o rozwiązanie trudnej sprawy w codzienności, prosić o nawrócenie wszystkich, którzy się pogubili w naszej rodzinie, naszych bliskich, o uzależnionych kolegów z pracy, o pokój na świecie, pokój w naszych sercach. I bardzo serdecznie pozdrawiam Radio Rodzina, zwłaszcza pracowników. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, my również serdecznie Panią pozdrawiamy i dziękujemy za każde wypowiedziane słowo modlitwy.

Prośmy wspólnie już teraz w kolejnej intencji. Proszę o utrzymanie taty przy życiu, żeby nie umarł. O prawidłowe wyniki badań lekarskich.

Na antenie Radia Rodzina do godziny 12 trwają intencje, dlatego serdecznie zapraszamy do tego, aby składać swoje słowa modlitwy na naszej antenie, dzwoniąc na numer 71 322 20 22 oraz wysyłając SMS z modlitwą na numer 71 48, zaczynając od słowa intencje.

0: My już teraz łączymy się na modlitwie z kolejną słuchaczką. Szczęść Boże, zapraszamy. Jesteśmy już na antenie.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o szczęśliwy przyjazd Magdaleny Pergusa z Feliksa Roberta z Belgii do Polski. No proszę o szczęśliwy przyjazd i bardzo serdecznie pozdrawiam panią prowadzącą, całą redakcję Radia Rodzina i wszystkich słuchających. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, również serdecznie pozdrawiamy, życzymy błogosławionego dnia i dziękujemy za wspólną modlitwę.

Pomódlmy się już teraz ostatnią intencją w trakcie dzisiejszej modlitwy. Proszę o modlitwę za panie Irenę, Sylwinę, Franciszkę i ich rodziny oraz za parafię w Smolcu i naszych kapłanów. Dziękuję Bogu za was. My również pięknie dziękujemy za wspólną modlitwę. Każdemu z Państwa, za każde wypowiedziane słowo na naszej antenie. A już teraz zapraszamy oczywiście do wspólnej modlitwy aniołem Pańskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejsza niedziela minie nam pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego na terenie całego Dolnego Śląska. Przelotnie w całym województwie mogą pojawić się opady deszczu, a na północy nawet i burze. Dodatkowo aktualnie we Wrocławiu 23 kreski na termometrach oraz wiatr wiejący z siłą 11 km na godzinę.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Dolny Śląsk to kraina, która zamkami i pałacami stoi i jest to bez wątpienia jeden ze sposobów zwiedzania tej części Polski. Ze mną jest dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, a także znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, który opowie nam o tych zamkach, do których podczas naszej podróży szlakiem zamków i pałaców dolnośląskich nie zajechaliśmy. A więc dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry państwu.
1: Tak jak powiedziałam, Dolny Śląsk często jest nazywany taką krainą zamków i pałaców. Skąd bierze się to bogactwo i dlaczego to właśnie tutaj znajdziemy ich tak wiele?
2: Ta wielowiekowa tradycja Dolnego Śląska to zarówno czasy takich rodów feudalnych, Piastowie, tak, też i byli tu obecni przez chwilę Jagiellonowie, Habsburgowie, cała administracja dworska, urzędnicy, wszyscy posiadali swoje siedziby, w których także mieściły się biura, urzędy, ale także służyły na wypoczynek, niektórym na rozwijanie innych idei. Tutaj taki jeden przykład, na przykład na zamku Piastowskim, tak, w Jaworze w wieku XVII mieściła się i kaplica, ale i wielka biblioteka hrabiego von Nostitz, który był prawą ręką cesarza Habsburgów po wojnie 30-letniej. W tej bibliotece na przykład znajdował się rękopis Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich. Potem on wyemigrował do Pragi, a wreszcie po okresie zimnej wojny do zbiorów w Krakowie Collegium Maius. Więc taka ciekawa historia też z zamkiem w tle, że służyły, prawda, zarówno do oficjalnych tych wizyt dworów, ale także służyła do tych celów takich podstawowych, jak właśnie chociażby urzędy. Więc oczywiście w tej administracji musiało być bardzo dużo tych miejsc. Wspomnę chociażby taki przykład nieistniejącego już dzisiaj zamku w Rokitnicy koło Złotoryi. To jest bardzo piękne miejsce w sercu Gór Kaczawskich, no to czy Przedgórza Kaczawskiego, gdzie, tak powiem, ta historia przeplata się z krainą wygasłych wulkanów. W takiej Rokitnicy Henryk Brodaty, prawda, książę piastowski, wydaje dokument, w którym nadaje prawa miejskie Złotoryi. To no, najstarsze udokumentowane miasto w Polsce, tak? A cała historia zaczyna się od zamku, to właśnie tak, od dokumentu na pergaminie administracji urzędów, to zamki, tak? Stąd wyrasta cała sieć zamków, na przykład tych piastowskich, które bardzo lubimy, zwiedzamy sobie. Są zamki, w których ta historia przeplata się zarówno z czasami średniowiecza i tymi nowożytnymi, ba, nawet II wojną światową tutaj, czy zamek Czocha, czy zamek Książ, właśnie mają te historie gdzieś tam jeszcze z nazistami w tle, prawda, twierdze takie niedostępne w Sudetach, gdzie no, można pomimo bombardowania jeszcze przetrwać, urządzić tam bunkier Hitlera. Więc te miejsca przyciągają. Złoty pociąg, bardziej ta idea, tak, że jest coś ukryte, że coś jest zagadkowe i oczywiście niedostępne. Ta idea przecież Złotego Pociągu się doskonale sprzedała, ale mamy też i takie miejsca, które jakby aż się proszą na dotarcie do nich turystów. Jest taka Legnica, zamek w Legnicy Piastowski, jeden z największych na terenie Dolnego Śląska, w wspaniałym też uniformie, zarówno detali renesansowych, ze wspaniałą bramą wjazdową, renesansową, która ma takie monumentalne przypory, po których spływały kaskady wody w czasach renesansu, bo wtedy były popularne tak zwane sztuczki wodne i łączenie architektury z fosą, która sobie obiegała te założenie zamkowe, to wszystko było takimi cudami, można powiedzieć, jak starożytne cuda świata, to takimi nowożytnymi cudami Europy. I one właśnie mieszczą się do tej pory, tak, ale wciąż mało znane turystyce. Zamek Legnicki, który ma zarówno monumentalne wieże, tak, do których można dojść, je zwiedzać. Wieża Świętej Jadwigi z komnatą Świętej Jadwigi i jedyną zachowaną na ziemiach polskich komnatą zieloną. Tak. To jest takie wnętrze na bazie kultury rycerskiej, tradycji, gdzie mieszczą się wizerunki malowane, naściennie, całej plejady władców Europy od starożytności po średniowiecze. Mamy tam i rycerzy króla Artura, mamy właśnie ten częściowo cykl arturiański, mamy Karola Wielkiego, to tak powiem bardzo, bardzo ciekawy przykład tej tradycji rycerskiej, ciągle odkrywanej. Mamy również wieżę Świętego Piotra, też na zamku, gdzie ostatnio mogliśmy jako Centrum Wittelona prezentować podczas nocy muzealnej teleskop, tak, przez który widać niebo. Przy zachmurzonym niebie można oglądać piękne, oświetlone zabytki Starówki Legnickiej. Więc takie miejsca, naprawdę one są pełne emocji. Nie tylko poznajemy daty, historię, tak, poszczególnych książąt piastowskich, ale przede wszystkim to jest świetna zabawa, integracja dla rodzin, możliwość wyjścia z domu, aktywizacja nas tutaj wszystkich i pociągiem Kolei Dolnośląskiej można przyjechać do Wrocławia w 39 minut, jak obliczyłem, już do Legnicy, znacznie krócej niż podróż tramwajem przez dzielnicę Wrocławia.
1: Czy nawet samochodem do Legnicy.
2: Tak, tutaj można zarówno drogą krajową 94, jak i A4 dotrzeć w MIG.
1: Gdy patrzymy na taką zamkową mapę Dolnego Śląska i tak myślę, że w większości z nas gdzieś tam się kojarzy, że zamki i pałace to znajdziemy głównie na tej południowej części regionu, ale tutaj mamy północ, pójdźmy jeszcze dalej za Legnicę, Głogów.
2: A rzeczywiście, księstwo dawne głogowskie z fantastyczną postacią jednego z budowniczych zamku twierdzy renesansowej około 1500 roku, księciem Zygmuntem Jagiellończykiem. Był to młodszy brat ówczesnego króla Czech Władysława Jagiellończyka, a Śląsk wtedy podlegał pod koronę czeską, więc można powiedzieć, że młodszy brat władcy panuje sobie w Głogowie. Tak? Ten Zygmunt notabene za chwilę został królem Polski i zyskał inny przydomek, Zygmunt Stary. Tak? Ten młodszy brat przeszedł do historii jako stary notabene, natomiast sławił się tym, że wybił pierwsze monety śląskie opatrzone datą z roku 1506. Były to półgrosze głogowskie i no, wpisał się oczywiście w historię gospodarki tego regionu, ale także jako symbol pewnej prosperity nadodrzańskiej krainy. Bardzo, bardzo ciekawy właśnie przykład tego miejsca. No, monumentalna kolegiata głogowska to też jest dziedzictwo sakralne. Korespondowało, można powiedzieć, z tym monumentalizmem zamku. Dzisiaj na tych reliktach zamkowych mieści się Muzeum w Głogowie. Tutaj też pozdrawiam kolegów z tego miejsca. Cóż, mapa oczywiście zamków ma swoją rozpiętość bardzo szeroką. Można by policzyć, że było ich, prawda, pierwotnie tych rezydencji kilkaset. No, jakiś tam procent przetrwał oczywiście, czy był zmodyfikowany, przebudowywany, zmieniały też funkcje tych obiektów. Z innych takich może powiedzmy spektakularnych, ciekawych miejsc, oprócz Legnicy, tutaj wspomnianego Głogowa, mamy również mniejsze obiekty, mamy też ruiny, tutaj wspomniałem o Rokitnicy, tam są obwałowania bardzo malownicze, na które warto wstąpić, przemierzając krainę wygasłych wulkanów, tak, to jest obszar od 2 lat wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, więc można tu mnożyć, myślę, tych obiektów takich, powiedzmy, wystających gdzieś tam ponad właśnie linię horyzontu, ponad ziemię, gdzieś tam w lasach jeszcze tkwiących, na przykład nad Odrą w Wielczu pod Wrocławiem też są ruiny.
1: A
2: takie
1: w samym Wrocławiu?
2: 13-wieczne. W samym Wrocławiu. I tutaj no, powiem, że rzeczywiście ta dynamika ostatnich lat i możliwość rewitalizacji tych reliktów piastowskich no, sprzyja i pojawianie się muzeów, w tym takich z multimediami, no to właśnie to, co ostatnio przeżywa tutaj Centrum Wrocławia i Ostrów Tumski i to całe zaplecze tu bliżej Ogrodu Botanicznego, tam faktycznie no, dokonano właśnie tej rewitalizacji jako już nowa atrakcja turystyczna do zobaczenia, oczywiście także w warstwie tej podziemnej, gdzie mamy piwnice, gdzie są zrekonstruowane po części pewne elementy wątku muru na przykład, tak, no pozostawiono, prawda, nie otynkowano specjalnie i to, gdzie dzisiaj można powiedzieć przenika ze sobą zarówno wątek kamienny, wątek ceglasty, to jest tym walorem owych miejsc, tą czuć rzeczywiście tą wielowiekową historię, a trzeba powiedzieć, że no, Wrocław ma tą swoją 1000-letnią tradycję, ten gród dawny Wrocisława, Czecha, który w IX wieku zakłada tutaj osadę, rozrasta się w dobie już piastowskiej i no, ma swoje te właśnie relikty. A tak może trochę odchodząc już od Wrocławia, to powiem, że ostatnio otwarto przed rokiem taki punkt widokowy, taras widokowy na Zamku w Świnach. Też bardzo ciekawe miejsce, zjeżdżający z drogi S3 w kierunku Czech, tak można tam zajrzeć. Bardzo ciekawe miejsce i ten punkt widokowy pokazuje malowniczość terenów. Można też zobaczyć i Bolków i no, piękno krainy, która dzisiaj jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako geopark.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: No i właśnie o ten Zamek Świny teraz sobie zahaczymy, bo on bardzo mocno, jego historia łączy się z zamkiem, który zwiedzimy podczas naszej podróży po Dolnym Śląsku, zamkowej podróży, z Zamkiem Bolków. Jest legenda, która łączy te dwa zamki.
2: Legenda.
1: Czy to prawdziwa legenda? Powiedzmy może właśnie o co chodzi jeszcze.
2: Tak, jest taka legenda lokalna, która mówi o tym, że istnieje tajemniczy tunel, który łączy oba zamki. Coś może być na rzeczy, ponieważ będąc na strzelnicy zamku w Bolkowie, jest prawda, ten zamek wypunktowany sąsiedni, tak można przez otwór w kamiennym takim detalu zamykający właśnie fortyfikacje obronne. No, mamy na osi dosłownie widok zamku, więc nieprzypadkowo stworzono takie możliwości widokowe, tak, te zamki musiały ze sobą być w kontakcie, na przykład puszczać sygnały ogniem, tak, obawiano się najeźdźców, tak, w epoce średniowiecza byli to Czesi, tak, i się obawiano najbardziej wówczas. Jest na zamku w Bolkowie taka wieża kadłubowa, jedyna w tej części, w ogóle jedyna na ziemiach polskich, tak, a no jedna z kilku w tej części Europy, bo jeszcze w Czechach mamy takie wieże kadłubowe wysunięte właśnie w stronę Czechów, tak, żeby można było tam razić ogniem, tak. Także rzeczywiście układ fortyfikacji, on łączył miejsca, dlaczego nie też pod ziemią, tak, może do czegoś się dokopiemy. Historia zamku w Świnach z kolei jest mniej znana. Obiekt powstał, proszę sobie wyobrazić, na starej warowni, ale od podstaw dopiero na początku XVII wieku. To nie jest zamek średniowieczny, to jest zamek stylizowany na średniowiecze. Obiekt, który no, udaje się wydatować poprzez badania dendrochronologiczne drzwi, bo to jest najstarszy element tego zamku, który można też wydatować. Właśnie tam ekipa naukowców wydatowała na około 1610 rok te drzwi. No i tak właśnie wówczas ten ród Świnków stawia zamek według takiego uniformu, według stylistyki, która przychodzi na Śląsk z Italii. No bo oczywiście studia, te europejskie podróże właścicieli zamku na pewno tutaj odcisnęły piętno na taki, a nie inny kształt, monumentalny zresztą obiekt. Tam pojawia się oczywiście akcent późnego renesansu, więc pewne takie geometryczne rozwiązania w architekturze warownej, ale jest to na, powiedzmy, styl średniowieczny, jako coś w rodzaju Palazzo di Forteza, pokazanie rezydencji no, możnowładcy, tak, tutaj arystokraty, który tam zarówno posiada imponującą bibliotekę, tak, prowadzi dysputy naukowe, między innymi z Jakobem Bemę, filozofem śląskim, mistykiem, tak, i wiele, wiele innych tam się odbywa historii, no ale niestety zamek staje się też takim miejscem na ścieżce wojsk i zarówno wojna 30-letnia, jak i późniejsza wojna 7-letnia tam no, dokonują spustoszeń. Zamek popada w ruinę już twórcy przewodników karkonoskich i Dolnego Śląska w XIX wieku, gdzieś w lat czasach Biedermajeru, około 1840 roku, jakiś przewodnik śląski wskazuje, że zamek Świnach, który nie jest średniowieczny, tak jak zamek Chojnik czy zamek Bolków, tak dosłownie zostaje to opisane, że jest późniejszy, ten zamek no, popadł w ruinę. No, ale jest oczywiście malownicza ruina, którą bardzo kochali w XIX wieku niemieccy romantycy.
1: Do Zamku Świny przeszliśmy poprzez legendę, która o nim krąży. No i z zamkami wiążą się liczne legendy, tajemnice. Czy my mamy jakieś takie nasze dolnośląskie zamkowe legendy albo tajemnice?
2: O, to taki może smakowity przykład tu podam, ale
1: takie lubimy najbardziej.
2: Fakt historyczny. Otóż zamki to również ci gospodarze, tak, zamków, a tymi byli przed wiekami rycerze rabusie. I taki przykład, rycerz von Czirn, który posiadał zamek w Płoninie. To jest obiekt, który obecnie jest przygotowywany jako hotel. Niebawem zostanie uruchomiony. W tej chwili trwa jeszcze odbudowa, rewitalizacja tej twierdzy. Bardzo też ciekawy obiekt już na, powiedzmy, rubieżach Dolnego Śląska. Niebawem dostępny dla turystów. No to proszę sobie wyobrazić, że z tamtego niedostępnego miejsca pomiędzy, powiedzmy, Bolkowem a Kamienną Górą, jakoś tam gdzieś w górach księstwa Jaworskiego, tam mamy właśnie sytuację, że rycerz, który napada na karawany kupieckie, które docierają na Śląsk z Czech, napada na transport wina, który z Pragi sobie sprowadza rycerz Świnka do Świn. No i napada, oczywiście rekwiruje łup. Rycerz Świnka wyrusza z odsieczą z zamku Świny, napada na zamek Polnina, wszystkich wyrżnął, tak, zabijając oczywiście także bez wyjątku tego rycerza von Cirn. Takie mamy historie.
1: Dość krwawe.
2: Dość krwawe, no takie powiedzmy w klimatach serialu Gra o Tron. Więc no, to miało rzeczywiście miejsce i na tych naszych ścieżkach.
1: A chociażby Zamek Książ i może ten Złoty Pociąg? Czy to tutaj coś ma powiązanie?
2: To już historia, wiadomo, dwudziestowieczna, naziści, Druga wojna światowa, gdzieś tam, prawda, skarby ukryte, w niektórych miejscach zatopione złoto, tutaj gdzieś, prawda, pociąg w jakimś tunelu, niezlokalizowane miejsce. To wszystko buduje oczywiście wyobraźnię, rośnie nasz apetyt do, prawda, sięgania po te zasoby, po odkrywanie historii, zdobywanie wiedzy oczywiście, ale także dotarcie już fizycznie do owych miejsc. No ale to też historia piastowska, należy pamiętać, historia właśnie Bolków Świdnicko-Jaworskich. Ciekawy przykład, że ten zamek powstawał z inspiracji również tego świata, powiedzmy, architektury, kultury europejskiej. Książę Bolko I, on pod koniec wieku XIII, zaręcza się z Beatrycze, która była córką margrabi z terenu dzisiejszego Berlina, powiedzmy, tak? I Otto chyba V, tak jej ojciec miał na imię, ponieważ był jednym z książąt Rzeszy, zasiadał w tym, można powiedzieć, sejmie, tak? Cesarskim, ważną postacią i chyba nawet był jednym z elektorów Rzeszy, więc brał udział w głosowaniu przy wyborze cesarza. Także to nie byle kto, no i poślubia córkę takiego ważnego, można, władcy. No, oczywiście musi ściągnąć narzeczoną tutaj, no i co zrobić, tak? Trzeba wznieść wielką rezydencję, posiadłość, taką, żeby, tak powiem, no, wpisać się tutaj, jakby sprostać zadaniu, tak? I powiązać dynastię tutaj z rodem tym niemieckim. To się udaje, no, rozmach zamku, tak? A również powiązanie go z siatką innych rezydencji, w tym na przykład Kliczków, tak? Koło Bolesławca. Nieprzypadkowo tam buduje również rezydencję. Dzisiaj znaną jako hotel, taki XIX-wieczny uniform z parkiem krajobrazowym, ale proszę sobie wyobrazić, że to było na trasie do Berlina, gdzie trzeba było po drodze gdzieś się zatrzymać. Ten dwór z Niemiec przybywa do książa, musi odpocząć po drodze. Jest ten Kliczków, tak? Tam również podróżuje ta delegacja z księstwa Świńsko-Jaworskiego. I co? No, tam trzeba podkuć konie, przenocować, zjeść, tak, ruszyć dalej. Więc ta kultura, można powiedzieć, jednego zamku, ona tak rozplenia się na szereg innych warowni. To będzie niezwykle wymowne w tym krajobrazie kulturowym.
1: Tak podsumowując, to wszystko, o czym powiedział pan dzisiaj, na Dolnym Śląsku jest co zwiedzać i to nie tylko te główne, popularne bardzo zamki.
2: Rzeczywiście, także namawiam państwa na odkrywanie indywidualne tych miejsc, oczywiście wpuścić w to emocje, uwolnić emocje, tak?
1: I wyobraźnię.
2: Tak, wyobraźnię, ciekawość, nie bać się dotknąć tego wątku kamiennego zamku, popatrzeć, jak na przykład zamek w Bolkowie Lśni mieni się tymi miedzianymi refleksami, bo oczywiście to wszystko na złożach lokalnych, które tam się znajdują. Czesi na przykład czytają nasze zamki, opatrzyli je, te sudeckie, jedną nazwą zamki właśnie sudeckie. Dlaczego? Bo one wszystkie są wzniesione na zrębie kamiennym, na takiej ścianie kamiennej i dla nich to jest jedna definicja, tak? Czyli zamek w Książu, czy w Świnach, czy w Bolkowie, dla nich to jest po prostu tak zwany zamek sudecki, czy zamek śląski. Właśnie z tej definicji, że one mają wszystkie fundamenty naturalne tych zamków. Jest więcej, na przykład taki tajemniczy zamek we Wleniu, tak? To jest, o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale znowu, no, pamięta czasy Bolesława Rogatki, a wzniesiony jeszcze pewnie wcześniej jako znowu, no, dowód na to, że te kamienne twierdze znali w epoce piastowskiej tu budowniczowie i one się wpisywały w taką całą siatkę warowni, tak, pogranicza Śląska.
1: A ja przypomnę, że już za chwileczkę ruszamy w podróż po dolnośląskich zamkach. Naszym gościem, który opowiedział nam o tym wszystkim, co znajdziemy na Dolnym Śląsku, był dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, a także i znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku. Bardzo serdecznie dziękuję za wprowadzenie nas w ten temat zamków i pałaców na Dolnym Śląsku.
2: Dziękuję za uwagę.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się w pałacu w Łomnicy, a jest ze mną pani właścicielka.
2: Dzień dobry, nazywam się Elisabeth von Küster i raczej jestem kustorzem niż właścicielka, bo tutaj żyję i pilnuję wszystko, aby ten pałac był pełen życia i z pewnego blasku.
1: Do 1992 roku pałac był w rękach państwa polskiego. Później wasza rodzina, pani kustosz, własnymi rękoma odbudowała go i przywróciła mu ten dawny blask.
2: To prawda, 92 rok, nawet 91 rok, pierwszy raz wyjechaliśmy wtedy do Polski, do Łomnicy, mając informację od polskich przyjacielach, że ruina pałacu Łomnica jest na sprzedaż. I z tego względu, że ten pałac do koniec II wojny światowej zależała do naszej rodziny, byliśmy ekscytowani, bo wtedy, jako bardzo młody ludzie, ja w 91 roku zdałam dopiero maturę.
1: A pani koło 20 lat?
2: Dokładnie 20 lat miałam, tak. Trochę opóźniłam się z tej matury, ale nie powiem dlaczego. Byliśmy bardzo ekscytowani z tych wszystkich zmianach politycznych, bo mieszkaliśmy wtedy w Berlinie Zachodnim. Był upadł mur, 89 rok w listopadzie. No i cały ten proces, że Europa się otwierała, że nagle nie ma już ta kurtyna, żelazna kurtyna już nie istniała, dała nam olbrzymne takie poczucia, radosna wolność. Tak. Z tego względu, że ja jako dziecko miałam okazję wielokrotnie być w Polsce, byłam też bardzo świadoma, jak fantastycznie Polacy jako naród składała swój niesamowity wielki wkład przy tym pozytywnym procesie. Dlatego byliśmy tak ekscytowani, kiedy słyszeliśmy, że ruina pałacu jest na sprzedaż. Następnego dnia rano już startowaliśmy do Łomnicy z Berlina.
1: To były trudne czasy, bo przecież w Polsce to była transformacja, a wy podejmujecie ryzyko.
2: Mając 20 lat, człowiek nie za bardzo myśli o ryzyku, to jest po pierwsze. Po drugie, była ta olbrzymna radość, tego entuzjazmu, z tej wolności i z tym, że już człowiek nie jest zamknięty w Berlinie i otoczony przez mur, bo proszę sobie wyobrazić, mieszkając na przykład w Wrocławiu lub Warszawa, że koło miasta, stolica lub wielka metropola jest mur i w ogóle nie można wychodzić. Ta poczucia swoboda i wolność to było dla mnie osobiste niesamowite mocne jako motyw i mając ta podróż z Berlina do Łomnicy, była to niesamowita przygoda pod względem piękno krajobrazu, bo tym bliżej w Sudetach, tym bliżej Karkonoszy, tym piękniejszy zrobiła się pejzaż, krajobraz i ja byłam w takim stanie, nie wiem, pełnego takiego, nie wiem jak to nazwać, szczęścia podczas tej podróży i ten pozytywny efekt nawet przestała, kiedy pierwszy raz widziałam pałac Łomnica, bo jednak ten widok wcale nie był taki magiczny jak ta pejzaż. To był wtedy ruina, zupełnie zawalone już stropy wewnętrzne, główny część dachu był zawalony, nie było ani jednego okna, o drzwiach w ogóle można zapomnieć, no i otoczenie było dziki, bardzo nieczyste.
1: Z pewnością w pamięci miała pani jakieś wspomnienia męża, który opowiadał, że ten pałac był w rękach jego przodków, stąd miała pani jakieś wyobrażenie, jak on może być piękny i jak może zostać przez państwo odbudowany.
2: Tak z reguły ludzie myślą, ale ja jestem zupełnie nieromantyczna pod względem jakichś rodzinnych tradycji. Ja jestem człowiek, który mówi, ja jestem i żyję teraz i dziś i dlatego ja raczej wyobraziłam sobie, że to jest jakiś magiczny pałac, który czeka na nas, my trochę odkurzymy i już. I dlatego ten widok jednak mnie bardzo taki zaskoczył. Ale mając takie poczucie tej wolności i tej radości, myślałam, wow, jestem teraz po matura, nie do końca mam ochotę na ten studium prawo, które tam miałam w planie oraz ekonomia. Dlaczego nie taka przygoda życiowa rozpoczynać? I to było raczej to wezwanie oraz takiego poczucia i tu na pewno związane z tej tradycją rodzinną, że ten pałac jest już w takim upłakalnym stanie technicznym, że wystarczy jeszcze jedna zima, jedna burza silna, jakieś tam losowe wydarzenie i on będzie w całości już nie do ratowania. Tych dwóch argumentów, radość i przygoda oraz pewnym sposób też odpowiedzialność poprzez tych korzeni rodzinnych.
1: Ale udało się, bo po ponad 30 latach patrzymy na pałac, jest przepiękny, odwiedzają go turyści. Co jest w nim takiego niesamowitego, takiego tajemniczego?
2: To, co mi do dzisiaj tak uroczy, jest położenie w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Widok na całe Karkonoszczynę, Śniesce przez prawie każdego okna. Fantastycznie wielki park wzdłuż rzeka Bób i niedaleko też jeszcze rzeka Łomnica. Po prostu taki klimat słoneczny, pozytywny, bardzo ciepły, zapraszający, który nas naprawdę zachęca na co dzień tutaj działać.
1: Pałac składa się z kilku kompleksów.
2: Tak, Łomnica jest taki typowy pałac dolnośląski, ale ma jednak jedna wyjątkowa atrakcja dodatkowa, bo w Łomnicy znajdują się dwie pałace. My jesteśmy teraz na przykład w budynek, który nazywa się Duży Pałac, to jest nasz główny pałac i tam mamy muzeum, ale obok, kilka krok dalej, jest już ten drugi pałacyk, który nazywa się Mały Pałac. Kiedyś też był nazywany Dom Wdowy, ale ja nie lubię tego nazwa, dlatego wróciliśmy do pierwotnego nazwa Mały Pałac i tam dzisiaj znajduje się hotel i restauracja. Dodatkowo do tego całego zespołu pałacowego zależy taki duży folwark, który jest nasz centrum ekonomiczne i który zawsze był też ten centrum, które powodowało w ogóle istnienie tych pałacach, bo przez folwark były pieniądze i środki zarabiane, które w ogóle umożliwili postawianie tych pałacach. I na tym folwarku, który jest bardzo malowniczy, znajdują się różne atrakcje turystyczne, na przykład taka duża restauracja dla turystów, sportowców, taki zupełnie na relaks, można tam siedzieć. Sklep liniany, który nazywamy trochę taki gigantomaniczny dom towarowy liniany, bo to jest bardzo duży sklep przez dwa kondygnacje, które łączy się z historią naszego pałacu.
1: Może warto wspomnieć, że to właśnie z lnu byliście słynni na Dolnym Śląsku.
2: Prawda, tak. Region karkonoskie, ale są też inne regiony na Dolnym Śląsku, byli w pewnych czasach, w XVII i XVIII wieku, światowych liderów produkcji lnu. I ten len był bardzo wysoki jakościowy, niedrogo w stosunek do innych regionów i był eksportowany na przykład poprzez ówczesne właściciele pałacu, taka rodzina z nazwiskiem Menzel. Z Łomnica był eksport tego lnu do Ameryki Północnej i Środkowej, do Afryki Północnego i do Bliskiego Wschodu. To był globalny handel z taką prowincjonalną wioską jak Łomnica. I ten len naprawdę zmieniła tutaj cały krajobraz, ale też jest powód, dlatego bogate, wyposażone pałace tutaj istniały, tak? I ja lubię zawsze coś reaktywować, co ma korzenie w historii, bo wtedy to jest z reguły dobra receptura na sukces, bo to, co kiedyś funkcjonowało, bardzo często ponownie może funkcjonować. I dlatego tworzyliśmy ten sklep liniany, gdzie można naprawdę wachlarz tego szlachetnego materiału, cały wachlarz produktów od ubrań do tekstylia domowa, do kosmetyka, nawet mamy ciasteczki liniane i tak dalej. Wszystko można tam zapoznać i pocieszyć się.
1: To ja muszę zapytać, pani kustosz, czy ma pani coś na sobie lnianego albo z domieszką lnu?
2: Byłam na konferencja i len ma taki słabość, że trzeba to prasować. Jest to teraz modne też nieprasowane, ale ja jestem konserwatywna, no i dlatego brałam dzisiaj szalek jedwabny. Dzisiaj wyjątkowy nie mam przy sobie, ale jutro znowu mam, bo zaskoczyła mi ta pogoda, jest bardzo ciepło i na takie upalne dni jak dzisiaj ten len jest naprawdę moje codzienne, standardowe ubranie, jest bardzo przyjemne i bardzo przywiewne i fantastycznie.
1: Rozejrzyjmy się tutaj po sali. Jesteśmy, tak jak wspomnieliśmy, w pałacu dużym, bo mały jest nieopodal, gdzie znajduje się kompleks restauracyjny. Skąd te wszystkie eksponaty, skąd te antyki, jak je ściągaliście?
2: To jest długa historia, ponieważ oczywiście pałac był pusty. Bez dachu, bez stropy, wiadomo, że też nie było meble. Ale nas nie tylko zauroczył podczas tej pierwszej wizyty w 1991 rok położenie pałacu Łomnica w tym pięknym dolinie lub kotlina jeleniogórska, nas też zafascynowała, że na każdym kroku jest inny pałac tutaj. My jesteśmy otoczeni w naszą kotlinę jeleniogórską z około 29 obiektów historycznych, dworów, pałaców, zamki. No i wszyscy byli w słabym stanie technicznym. I dlatego myślałam, powiedzieliśmy, to nie ma sens remontować jeden pałac, bo wtedy będzie mi taka wyspa wśród ruinach i to nie była nasza intencja. I z tego względu tworzyliśmy taka fundacja, stowarzyszenia również i inicjowaliśmy duża wystawa pod nazwą Dolina Pałaców i Ogrodów. I ta wystawa była wielka, tam 26 lat temu powstała i w rok 2000 był na przykład otwarcie wystawa we Wrocławiu. Ona wędrowała przez wiele miastach w Niemiec i bardzo dużo uwag było przez media zagranicznych, nie tylko niemieckojęzyczne, ale też Anglia, Francja i Benelux. I nagle pojawiła się boom turystyczny w Kotlinom Jelenia Górska. To był na początek przejścia Polska do Unii. No i efekt z tego pozytywnego, bocznego efektu był, że znajdowali się wiele różnych inwestorów dla tych innych pałacach i oni wszyscy zostali prawie odremontowane i funkcjonują dzisiaj jako piękne obiekty hotelowe z reguły. W pewnym momencie pojawiły się takie głosy krytyczne. Dolina Pałaców Ogrodów, tak jak się już nazywała nasza Kotlina, nazwa naszej wystawy, ale tu jest chyba raczej Dolina Pałacowych Hotelów i Ogrodów Zamkniętych. Takie były głosy. I dlatego powstał u nas taki pomysł, aby ten wielki, duży pałac, który ma 18 salony i sale, nie wyposażyć jako hotel, co byłoby trudne, bo jednak tych salach są olbrzymne i mają wiele okna, ale raczej tworzyć muzeum, które przedstawia cała atmosfera na przełomie 300 lat, jak to mógł tutaj kiedyś wyglądać. I znajdowaliśmy środki unijne, składaliśmy wniosek i w ramach tego byliśmy w stanie całą wystawę na 3 kondygnacjach piwnic z historyczną kuchnią z XVIII wieku. Parter, który prezentuje początki naszego pałacu jeszcze prawie ciągając do średniego wieku do tyłu, bo przed pałacem istniała tutaj już zamek. No i potem w tych pozostałych salach nasi turyści wędrują tak jak przy podróż czasowe od wieku do wieku i skończą prawie w latach 60., początek 70. w klasa szkolna, bo po II wojnie światowej w pałacu znajdowała się szkoła. I to jest moja wielka duma, ponieważ nie jest to komplikowane znajdować jakieś szafa z XIX wieku lub szafa z XVIII wieku, ale znajdować cała kompletna klasa szkolna z latach 50. i jeszcze z Polski, to było dla mnie wyzwanie niesamowite.
1: Udało się?
2: Udało się. I teraz ta klasa szkolna dla turyści z naszej otoczenia raczej jest to największa atrakcja, ponieważ bardzo często widzę turystów już trochę takim awansowanym wieku, z młodych ludzi w towarzystwu, widać ewidentnie babcia, żadek i wnuczki i oni pokazują w swoich rodzinach, jak kiedyś chodzili do pałacu Łomnica, który wtedy nazywali szkoła i jak taka klasa szkolna funkcjonowała. I to jest bardzo sympatycznie, tak.
1: Jaki eksponat tu jest dla Pani najcenniejszy?
2: To jest trudne pytanie. Powiem szczerze, że nigdy nie zastanawiałam się o tym, ale chyba wracam na okres baroku i mamy takie wielkie, wielkie złocona szafa. Ona jest bardzo szeroka, ciężka i wysoka i ta szafa pochodzi z moja babcia, bo moja rodzina ma korzenie Bawaria i ta szafa wygląda naprawdę jak z innego kosmosu. To jest barokowa szafa, taki tabernakel szafa. On był spalony

0: Ja przesadzę trochę, ale on jest zupełnie niepraktyczny pod względem naszych dzisiejszych sposobów życia.
1: Pałac w Łomnicy znajduje się w Dolinie Zamków i Pałaców, jak wspomniałyśmy, z panią kustosz. Czy cieszy się zainteresowaniem turystów?
0: Bardzo się cieszę, że cieszysz się. I to prawie przez cały rok. Myślę z różnych powodów. Pałac w sam sobie jest ciekawy, bo jest jedyny pałac tutaj w naszym regionie, który ma w ogóle taki wielki muzeum, mając 18 sal, multimedialna prezentacja, którą można obejrzeć na podstawie w formie tablet lub swojego własnego smartfona, który przedstawia 60 małe wideofilmiki. Tłumaczą, jak każdy pokój miał kiedyś funkcję, jakie ludzie tutaj żyli, ale które też przedstawiają losy służby na przykład. Po prostu 300 lat życia w Pałac Łomnica jest przestawiony i to jest bardzo taka przygoda atmosferyczna i autentyczna. Po drugim jest wielki park, w którym można spacerować wzdłuż rzeka Bób i złożymy dużo starań, aby co rok ten park trochę poszerzyć i komfort dla gości przybywających jeszcze powiększyć. No oczywiście można coś zjeść i coś kupić jako pamiątka, ale i to jest bardzo ważne, można z Łomnica, ten najpiękniejszy obszar naszej Kotliny, na piechotę z rowerem lub samochodem odkryć, ponieważ jesteśmy bardzo blisko Góry Sokoły, Udawy Janowickie, blisko też Karkonoszy i otaczają nas w każdym kierunku łąki, pagórki, lasy, szlaki wędrowce i szlaki dla rowerzystów. I najważniejsze, dla mnie niesamowity powód na radość osobistą, mamy linię kolejową. Od niedawna ja tak cieszę się codziennie, bo ten pociąg kursuje mniej więcej raz na godzinę przez Jelenia Góra do Karpacz. Zatrzyma się obok naszego pałacu w odległość około 500 metrów. Jest zawsze taki malutki słoneczek wtedy. Ja wiem, o, następna godzina już. I daje naszych turystów możliwość na przykład podczas pobytu urlopowego w Karpaczu lub nawet w Klaska Poręba, bo można też z przesiadka przez Jelenia Góra do nas dojechać lub oczywiście jako turyst dzienny z Wrocławia, co jest bardzo, bardzo wygodne, wybierać się do nas i odsapnąć przez pewnych czasach swojego codziennego, rutynowego życia.
1: Tak, Radio Rodzina przyjechało do Was w odwiedziny, by zaprezentować pałac w Łomnicy.
0: Jest to miejsce pełne magii dla każdego, nawet dla najmłodszych, bo mamy też w parku takie gry wymyślone. Odkryj bajki braci Grimm, ponieważ braci Grimm odwiedzili też Łomnicę podczas badania bajki i legendach, ale tak samo dla historyków sztuki, tak samo dla zakochanych, tak samo dla osoby, które lubią raz na jakiś czas poznać coś nowego i wyprowadzić się w innych dimensjach, aby to trochę tak spirytualnie nazywać. Można sobie przenosić w inny świat, nawet bez samolotu, bez jakiś duży budżet. Bilet nie jest drogo do muzeum, pociągi są bardzo wygodne. Ja uważam, że to jest najbardziej dostępny i wygodny sposób na spędzenie relaksowanego dnia, mając tutaj bardzo taki holistyczny ofertę dla każdego coś.
1: Bracia Grimm to nie były jedyne słynne osoby, które odwiedziły pałac w Łomnicy.
0: Och, tak, to prawda, ale aby ich wymienić, to jest nie tak łatwiej. Na przykład tam mamy taki piękny biust, przepiękna kobieta. Jej nazwisko było Henriette Sontag i ona w XIX wieku była taka gwiazdka jak, nie wiem, Callas XX wieku lub Madonna lub Jennifer Lopez. To był po prostu przedmiot tysiących łamanych serców, ta piękna Henriette. I ona była zaproszona do Pałac Łomnica przez polskiego króla, ponieważ odbywała się tutaj w naszym Dolina Pałaców i Ogrodów poprzez obecność wielu europejskich arystokratycznych rodzinach bardzo często uroczystości. I podczas jakiejś tam bardzo ważnej uroczystości, rosyjski cesar, holenderska rodzina królewska, pruska, wiele polskie rodziny szlacheckie, jak Radziwiłł lub Szatorysy, ona była zaproszona, zatrudniona jako główna gwiazda i ona nocowała 4 tygodnie w Pałac Łomnica jako VIP i pisała do swojego męża listy, jak tutaj przybywała czas i ciągle pisał, jak jej rano wstaje i patrzy przez okna i nie może złapać stech, bo ma ten cały pas karkonoskie przed swoim oknem.
1: Czy z pałacem wiążą się jakieś legendy, tajemnice?
0: O, to jest

0: Moje słaby punkt. Żadnych legendach, oprócz taka nudna biała dama, która tutaj pojawił się na początek XIX wieku, jest ona też opisana w starych kronikach, ale to jest taka nudna biała dama, że ja w ogóle nie rozumiem, po co ludzie o jej pisali.
1: Nie widziała pani jej.
0: Nie, ja czuję tutaj bardzo dobra energia i ewidentnie jest to powód, że tutaj nie są jakieś takie legendy lub skandały, bo jest to bardzo słoneczny pałac.
1: I do tego słonecznego pałacu z pełną energią zapraszamy.
0: Bardzo serdecznie do Pałac Bomnica zapraszamy i czekamy na was i mam nadzieję, że będziecie tutaj czuć się wszyscy jako księżniczka lub księża.
1: A okres wakacji to jest doskonały czas na to, by właśnie zwiedzić w każdą pogodę Pałac w Łomnicy. Zamierza pani jeszcze ściągnąć jakiś eksponat do pałacu? Ma pani coś w planach, jeszcze jakąś perełkę?
0: Zawsze mam i szukam codziennie.
1: No to może zobaczymy już niebawem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję i zapraszam bardzo serdecznie.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Minęła godzina 13, czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiaj na terenie całego Dolnego Śląska przelotne opady deszczu, a w okolicach Góry Polkowic, Wołowa i Milicza również burze. Dodatkowo aktualnie w stolicy Dolnego Śląska 20 stopni, odczuwalnie 21 i również w najbliższych godzinach przelotne opady deszczu, ale w późniejszym wieczorem może pojawić się również odrobinka słońca.

5 minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Rodzina, a my już za chwilę zapraszamy na kolejną część audycji Wakacje na Dolnym Śląsku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Och, jaka piękna dziewczynka idzie na to naszej koleżanki, córka.
2: Przysmaki z regionu. Proszę Państwa, jesteśmy w Łomnicy. Jak tutaj przyjedziecie, to nie sposób nie spróbować regionalnych produktów.
1: Sklep, w którym możemy kupić regionalne produkty i smaki z regionu. Mamy i herbatki ziołowe, miody od naszych pszczelarzy. Mamy też takie artystyczne wyroby, dekupaż, wyroby z drewna. Proszę zobaczyć tutaj. I poduszki też są z lnu.
2: To wszystko produkcja regionalna.
1: Regionalna, tak. O, mamy też tutaj strefę też dla dzieci. Zabawki dla dzieci, ale wyłącznie ekologiczne, drewniane.
2: No, nawiązujące trochę do dawnej epoki, czyli średniowiecza.
1: Tak jest, bo mam też sprzęt ze średniowiecza, jakieś łuki i kusze, dzidy. A tutaj drewniane akcesoria do kuchni. Duża część też mamy księgarni i w pałacu, tak samo tutaj w sklepie.
2: Czyli promocja regionu także tak, poprzez publikacje.
1: Tak, mamy przewodniki, historię o dolnośląskiej arystokracji. Kompleks pałacowy Łomnica jest czynny przez cały rok, 7 dni w tygodniu. Zazwyczaj od godziny 11 do 17, jeśli chodzi o muzeum lub sklepy. Restauracje są czynne różnie, gdyż restauracja tutaj na Folwarku, Stara Stajnia, jest czynna do godziny 18. Natomiast restauracja pałacowa do 22. Chodzi o to, żeby od rana do późnego wieczora, tak, była ta oferta dla naszych gości.
2: A zwiedzający mają co robić i mają gdzie dobrze zjeść.
1: Tak jest. Muzeum też pracuje w ruchomych godzinach. Dopasowujemy się do ruchu turystycznego, do grup, które chcą odwiedzić nas. Proponujemy też nasze oprowadzanie, ale grupy też mogą samodzielnie przejść się po pałacu. Mamy tablety, broszury dla zwiedzających, także dostęp do naszej historii jest nieograniczony, można powiedzieć. Pracownicy też są do dyspozycji.
2: I bardzo kompetentni oraz sympatyczni, co potwierdzam własnym przykładem. Pani Ewo, bardzo dziękujemy za oprowadzenie.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję. Zapraszamy. Bardzo. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Na pewno spędzicie tutaj miło czas.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Ewa Kiraga-Wójcik.
2: Co jest takiego wyjątkowego w pałacu, że koniecznie trzeba go zobaczyć?
1: Jest jedyny i niepowtarzalny. Nie powiem, że w Polsce, ale na pewno pod Karkonoszami. Przede wszystkim można w szczegółach zapoznać się z życiem pokoleń, które tutaj żyły od ponad 300 lat. Można nawet zajrzeć, uchylić rąbkę średniowiecza, bo mamy takie płacu, takie klimaty. Można przebywać w towarzystwie pięknych przedmiotów, pięknej porcelany, wysokiej klasy dzieł sztuki pochodzących z manufaktur porcelanowych, najsławniejszych manufaktur w Europie, jak Miśnia, jak Wychwood, jak inne manufaktury. Można doświadczyć wolności w zwiedzaniu. Nasz gość otoczony jest staranną opieką od momentu wejścia, ale na odległość. Sam decyduje o czasie zwiedzania, sam decyduje o tym, co będzie oglądał na multimediach. Ma do wyboru bogactwo filmów. Gdyby chcieć obejrzeć wszystkie, zajęłoby to ponad 3 godziny. I są tacy goście, którzy decydują się na te 3 godziny, zaszywają się gdzieś w spokojnym kąciku i oglądają. Ale przede wszystkim rozkoszują się nasi goście kontaktem ze wspaniale urządzonymi wnętrzami. Mogą fotografować praktycznie bez ograniczeń. Panuje tutaj wspaniała energia, wspaniały klimat. Pałac udostępniamy za odpłatnością, natomiast z uroków parku można korzystać w sposób całkowicie bezpłatny. W naszej ofercie dla dzieci rodzaj gry terenowej z użyciem mapy, i to tradycyjnej papierowej mapy, którą trzeba zorientować. Na tej mapie, no i oczywiście w terenie, odnaleźć postacie z bajek, popularnych europejskich bajek, napisanych przede wszystkim przez braci Grimm. Łączymy tradycję baśni z nowoczesnością, ponieważ przy postaciach wykutych z piaskowca znajdują się kody QR. Telefon daje podpowiedzi. Dzieciaki zdobywają po rozszyfrowaniu tytułów 8 baśni tytuł znawca bajek i z dumą noszą medale wykonane z ekologicznych materiałów, z drewna. Zabawa, która została opracowana, pomyślana w tym roku na wiosnę, zyskuje coraz większy poklask. No i myślę, że będzie wielką atrakcją podczas sezonu wakacyjnego. Udział w zabawie jest bezpłatny. Środki na mapy, na medale płyną z programu Interreg Polska-Saksonia, więc można nawet bez zwiedzania pałacu wziąć mapę i wziąć udział w tej bajkowej grze. Jest tam też coś dla dorosłych, tak zwany strukturyzowany spacer po parku. Bierze się tę samą mapę, na odwrocie magia ogrodu. Zaznaczone szczególne punkty w naszym parku, przy tych obiektach kody QR, więc nasz telefon pełni funkcję przewodnika.
3: My jesteśmy w ogóle na rowerach. Przyjechaliśmy z Jeleniej Góry.
4: Tak,
3: polecono.
4: Jesteśmy,
3: z Kaliszy.
4: No, jesteśmy na tym,
3: byliśmy na tym zamku na górze
4: Henryka.
3: I tam pan...
4: Nam polecił pan Zygmunt, który tam jakby koordynuje całym tym zamkiem.
3: Tak powiedział, żebyśmy przyjechali do Łomnicy. My jesteśmy na rowerach w Łomnicy. No, fajnie.
4: Ja już teraz rozumiem, bo jest temperatura ponad 30 stopni, ja już teraz rozumiem, dlaczego takie zamki budowali. To jest fantastyczne, tu jest zawsze chłodno. Ale nie, sam zamek jest naprawdę cudowny. To tak, jakby ktoś wrócił, właśnie siedzieliśmy tam w kawiarni i rozmawialiśmy, że kiedyś ktoś tutaj brylował, był kimś wielkim, chodził w wielkich sukniach, zamiatał tymi sukniami, a dzisiaj my, zwykli ludzie, możemy tutaj usiąść, siedzieć, wypić kawę i poglądać, przenieść się w tamten czas i to jest dla nas cudowne.
2: Polecają Państwo ten pałac innym odwiedzającym?
3: No zdecydowanie, szczególnie na rowerach. Hmm? Można tu fajnie dojechać. Są ścieżki rowerowe, także polecamy.
4: Ja również polecam, zdecydowanie.
2: To dobrego zwiedzania.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Radio Rodzina wraca do pałacu w Ciechanowicach, a jest ze mną
2: Piotr Słowiński. Jestem tutaj oprowadzającym, wspierającym, kimś w rodzaju snującego opowieści i właściciel pałacu Andrzej Meller mówi, że jestem dobrym duchem, więc niech tak będzie.
1: Ja może dodam, że Piotr był także dziennikarzem.
2: Byłem dziennikarzem przez wiele lat radiowym, więc pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Rodzina i wszystkich, całą rodzinę radiowców, bo to w ogóle też jest rodzina. Jesteśmy w takim pomieszczeniu oranżerii. Zimowo tu pięknie jest, ponieważ to są zielone rośliny, na zewnątrz śnieg, jak zamarznięta fosa, to wszystko wygląda jak z bajki i spędza się tu czas rewelacyjnie, a w tym ostatnim czasie przybył nam podwieszany strop drewniany, pełen symboliki. Ja mogę tu stać za 2 godziny i oglądać poszczególne kasetony i tam w każdym coś znajdę, w jednym lunetę, w innym okręt, w trzecim rakietę. Jeśli Państwo uwierzycie, to znalazłem taki element, zaraz go tutaj wypatrzę, który wygląda jak startujący pocisk rakietowy. I że to jest trochę kilkusetletni sufit, to powątpiewam, czy to naprawdę jest to, co ja myślę, że jest. I tutaj spieraliśmy się nawet z kolegami historykami, co to może być, ale tak naprawdę na takich stropach są alegorie, odwołania, a broń rakietowa, napędzane na paliwo stałe rakiety, to przecież już Chińczycy starożytni mieli, więc też nie jest to całkiem niemożliwe. A może to są race, petardy, a może całkiem jeszcze coś innego. Nie wiem. W każdym razie Państwo sobie przejdziecie, zobaczycie. Ten drewniany strop ma kilkaset lat, prawie 500 i to robi wrażenie, że nagle wchodzimy pod taki drewniany sufit i 500 lat wisi nad nami. Nie tak po prostu. No to jest fenomenalne. Też tu w pałacu w Ciechanowicach można zobaczyć takich nic więcej. A kiedy wejdziemy nad ten sufit, to po raz pierwszy w zeszłym roku żeśmy otworzyli taras, z którego można podziwiać ogród. I ten taras też jest dostępny dla zwiedzających. Zaraz tam pójdziemy.
1: A tu znajdują się te słynne freski na suficie.
2: Freski, w ogóle to są takie pola, rąby, prawie trójkąty, w których na pewno coś było, na pewno, ponieważ zachowała się tylko część. Rycerz, któremu zniknęła tarcza, on ją trzymał i teraz wygląda tak, w ogóle jest trochę kobiecy z kształtu, jak się ktoś przyjrzy i czasem właśnie mnie pytają, czy to jest pani taka w czepcu, a to jest rycerz. Surrealizm czysty, bo zniknęła mu tarcza. Pani jest tutaj, o, jak popatrzymy, to ta pani zwiewna postać odchodzi, raczej przedstawiona tyłem, nie wiem gdzie idzie, ale z jakiegoś powodu ona od nas odchodzi. Sala pełna symboliki, też pięknych zdobień. Tutaj, zanim powstała sala, wielka jadalnia na górze, to tutaj spotykał się właściciel z gośćmi, tu były biesiady, uczty, zejście do piwnicy winnej, jest tam zaplecze kuchenne, tam, więc wszystko tu jest. Ta piękna kolumna toskańska, ona robi robotę, bo jest ciężka, przesadzista i wystrzeliwują od niej te łuki sklepienia łukowo-żebrowego. No po prostu jest to piękne. Kominek neogotycki, ale pierwotnie był tutaj renesansowy, więc on zwyczajnie po przebudowie. Najśmieszniejsze jest to, że dzieci z domu dziecka, uczniowie ze szkoły nie pamiętają tego pomieszczenia. Mówią, to nie było takiego pomieszczenia, w którym były takie łuki i taka kolumna. To była ściana. Kolumna nie była widoczna, bo była schowana. A po drugie, w tym pomieszczeniu było zaplecze socjalno-kuchenne. Tu zaglądali pracownicy. Dzieci tu nie zaglądały. Pełno symboliki, która nie tylko świadczy o historii tego miejsca jako pałacu, ale też tego miejsca jako kawałka świata. Dzwony. Zobacz. Jest trochę, brzmi jak kościelny. To nie przypadek. Ładny, nie?
1: Ładny, ładny.
2: Ten większy pochodzi z Czech, ale to też nie jest trochę przypadek. Dzwony przypominają o takiej historii z tej ziemi, kiedy zabroniono ewangelikom się modlić. Ciechanowice były ewangelickie. Wolno było się modlić po późniejszych latach w Jaworze, w Kościele Pokoju i w Świdnicy. I tutaj dzwony wzywały na modlitwę o 14 w każdą niedzielę. Ludzie stąd wyruszali wozami pieszo, jak to miał, do kościoła na wieczorną mszę, ci, którzy nie zdążyli. Nazywało się tutaj dzwony jaworskie i to aż do wojny biły w niedzielę. Więc to jest ukłon wobec tradycji i ludzi, którzy tutaj się kiedyś modlili w różnych językach, że mamy dzwon, który przypomina, że kiedyś dzwony były bardzo istotne w tradycji tego miejsca. Po prostu one same to opowiadają. Chodźmy dalej.
1: I znajdujemy się przed przepięknym obrazem Madonny.
2: Madonny, tak. To oryginał jest włoski, a to dzieło namalował w Stanach Zjednoczonych polski znany kopista. Tu jest jego sygnatura. Polecam w ogóle, żebyście Państwo szukali takich detali podczas wędrówki w pałacu, ponieważ świetnie zrobiona kopia, a mamy tu kilka innych kopii z różnych powodów zresztą zgromadzonych. Ta jest Polonikum, więc to jest coś polskiego, chociaż włoskiego i ze Stanów. Przepiękne w pałacu w Ciechanowicach na Dolnym Śląsku, który w czasach swej świetności należał do korony czeskiej.
1: Kolejny obraz, stoimy przed nim, ale jest dosyć nietypowy, bo z masy perłowej.
2: To jest obraz z masy perłowej, historyczny, stary. Jeszcze nie wiem dokładnie, kto go namalował. Wybaczcie Państwa, słabo czytam japońskie znaki i będę nad tym pracował. Rzecz jest przestrzenna, wygląda trójwymiarowo, wiele warstw, wiele kolorów. Masa perłowa, na pewno japońskie dzieło, na pewno przez kilkaset lat gdzieś służyło. Było elementem dekoracyjnym, ale użytkowym, tak sądzę. Wykorzystywano je po prostu w domu. W bogatej rezydencji to nie była rzecz biedna. I można to teraz zobaczyć. Po prostu jak wchodzimy na pierwsze piętro prosto ze schodów, może nie robi wrażenia, ale jak się ktoś tu zatrzyma, jak sobie popatrzy na szczegóły, no to przenosi w inny świat. A to jest po prostu precyzja każdego detalu. To mistrzostwo świata, jeśli chodzi o odwzorowanie baśniowej nieco rzeczywistości, bo to widać, że to gdzieś nas prowadzi, gdzieś jakiś dziwny świat. Jeśli chodzi o żyrandole, to mamy tutaj z Wiednia, mamy czeskie szkło, no i mamy Murano. A tutaj, jak się przyjrzysz tak trochę, to nie ma jeszcze instalacji elektrycznej. To powstało i było używane wtedy, kiedy nie było jeszcze prądu.
1: Jest miejsce na świeczki.
2: Miejsce na świeczki, tak. I to wtedy musiało też wisieć odpowiednio daleko od sufitu. Widać te detale, widać wyginane ręcznie szkło, widać masy przypominające masy perłowe w tym żyrandolu. On jest akurat kolorowy, ale taki błękitno przejrzysty, jeśli chodzi o główną tonację. A choć zobaczysz drugi, bo to nie jest jedyne Murano. Murano na Śląsku w pałacach było. Murano zachowało się w pałacach niektórych, a nowe można oglądać na przykład w Książu na zamku jest w kilku innych. Zobacz na ten. On jest kawowy w kolorze, z dodatkiem różu, tak jakby był trącony takim płatkami różu. No po prostu piękny i też nie ma śladu po przewodach elektrycznych. A choć jeszcze ze mną w inne miejsce, pójdziemy do barokowej sali.
1: To jedna z najsłynniejszych sal w pałacu w Ciechanowicach.
2: Zanim tutaj skupimy się na tym pięknym, podwieszanym stropie drewnianym, to popatrz tutaj. To jest jedyny kandelabr z Ciechanowic, jaki został zachowany, więc kandelabr namalowany na ścianie w sali barokowej. Wiemy na pewno, że były tu świece używane, wiemy jak mogły wyglądać, ktoś z wyobraźni raczej nie rysował. Więc mamy tutaj tuż obok jednego z herbów, takim trudnym do rozpoznania herbu, właśnie kandelabr, jedyny zachowany. A w opisach zachował się opis żyrandolu z kościoła w Ciechanowicach. To był początek wieku XVII, 1600 rok i ten żyrandol tam był. Polecam Państwu poszukanie opisów, historii, to jest w ogóle fajne poszukiwanie. Jak popatrzysz, w tej sali mamy na przykład herby. I kto tutaj był spowinowacony z miejscową szlachtą? Proszę bardzo, czyj to herb? Takie skałki, takie cegły na dole, wyrastająca z nich wieża. Hochbergowie z Książa. Wtedy jeszcze Hochbergowie, którzy byli zwyczajnie spowinowaceni, a więc rodzinne więzy. Ta rodzina z Ciechanowic, rodzina Reichenbachów, bogaty potok, była po prostu rodziną spowinowaconą, choćby z Hochbergami późniejszymi. To nie są herby takie stricte, bo to są herby w koronie cierniowej. Niektórzy utrzymują, że tam, nad tymi drzwiami do kaplicy dawnej jest von Reichenbach herb, ponieważ ten na górze to mógł być osioł, muł. I faktycznie ten klejnot w herbie Reichenbachów jest. Jest to muł. A jakie miasto na Dolnym Śląsku było Reichenbach? To też zagadka dla słuchaczy. Chodź dalej.
1: I przeszliśmy do dawnej kaplicy.
2: To jest dawna kaplica i najstarsze freski w pałacu w Ciechanowicach. Jedne z najstarszych. Monumentalna scena Ukrzyżowania Pańskiego. Przepiękna rzecz. Obcięta przez przebudowę pałacu, bo widać, że drzwi były kiedyś inaczej, bo to obramowanie jest tutaj. I nagle zniknęła nam część tego, ale to nie umniejsza w niczym. Te dwie klęczące kobiety przy krzyżu z Jezusem. To naprawdę porządna sztuka renesansowa. Artysta, który w ogóle robił te zdobienia, to nie był śląski Rembrandt, ale sam fakt, że tak dużo tego powstało, że wiemy na pewno, że to jest tutaj w pałacu w Strudze i w pałacu w Czernicy, tworzył ten sam człowiek, a więc najpewniej jeździł między dworami, między fundacjami szlacheckimi i z tego żył. Był zawodowym malarzem. Nie wiem, jak się nazywał, bo jeszcze się nigdzie nie odsłoniła sygnatura. I tutaj na górze patrzymy i mamy całą taką tasiemkę. I mamy tutaj Cycerona i o powinnościach odwołania. Wiemy dokładnie, jakie były te obrazy, które się nie zachowały. Cyceron synowi tłumaczył, kim porządny człowiek powinien być. że powinien jak urzędnik, to powinien dla dobra ludzi działać. Jak ktoś powinien pracować, powinien być gościnny, powinien szanować innych, powinien dawać jałmużnę, bo to jest obowiązek chrześcijanina, powinien wspierać innych i nie być zadufanym. I to jest taka historia, taki przekaz moralny, taki komiks sprzed 500 lat z opowieścią, słuchaj człowieku, tu nawet jest Cezar sobie siedzi na tronie i tam mu się pokłaniają. Ktoś, kto jest jak jeleń, tam mamy sceny polowania, przemiany ludzkiej. Genialna rzecz. Patrzymy. Drewniany sufit. Podwieszany, oryginalny. Z tego pałacu, kiedy był remont, nad sufitem tej sali, a pod podłogą piętro wyżej, znaleziono 11 oryginalnych desek. Z prawdziwego sufitu sprzed 500 lat, który tu był. Reszta desek została odnowiona. Druga rzecz związana z tym sufitem, popatrz na podłogę i wzór podłogi, jest dokładnie odwzorowaniem sufitu, idealnie w punkt. Te wszystkie rąby są też na suficie, te wszystkie pola, kwadraty, więc to robi wrażenie. Bawiłem się kiedyś całą zimę w rozpoznawaniu gatunków ptaków, drost, strzyżyk, ale też mamy na przykład tutaj kanarki. No i teraz 500 lat temu były kanarki? Były tutaj, już były przywiezione w Europie, już były na dworach. Na początku mieli je bogaci ludzie tylko. Widać, że ktoś, kto to malował, widział kanarka. To nie jest wymyślony obrazek. Papuga tam na dole jest namalowana i ona jest wymyślona, ten człowiek już nie widział, ale papugi już też były w Europie wtedy. Więc to są takie fajne rzeczy. Można robić śledztwo pałacowe, bawić się, chodzić, zwiedzać po 30 razy i za każdym razem znaleźć coś nowego. Chodźmy dalej.
1: Wow, bo przed nami rozpościera się widok na przepiękny, malowniczy ogród w stylu francuskim.
2: To jest jedno z trzech założeń w naszym ogrodzie Pałacu Ciechanowice. Akurat w tej części francuskiej przybyły nam kolumny. Na tych kolumnach są rośliny, bardzo geometrycznie ustawione, bo to jest taka charakterystyczna cecha ogrodu francuskiego, że on jest taki bardzo uporządkowany, bardzo porządny w przestrzeni. Do tego pojawiają się wzory geometryczne. Tutaj klucze wiolinowe mamy, te bordiury z bukszpanu, czyli te krawędzie, te granice. Na samym środku fontanna. Fontanna już jest od jakiegoś czasu. Fontanna jest kopią fontanny z Bazylei, ale też nowością było w zeszłym roku, że parę razy ją podświetliliśmy na kolorowo, jak już się robiło ciemno. Przed samym wejściem do pałacu od strony północnej przybył kolejny smok, to jest smok piaskowcowy. Smok był pierwszym detalem odkrytym, jeśli chodzi o malaturę, jeśli chodzi o freski, których mamy 400 metrów kwadratowych w takiej rozpoznawalnej jakości, a w ogóle to około 1000 metrów kwadratowych ścian jest pomalowanych freskami z kilku epok. I ten smok po prostu ciągnął, ktoś wyrywał stary przewód ze ściany, odpadł kawałek tynku i pokazał się smok. Tak się zaczął remont pałacu. I trochę jak rycerz na białym koniu pojawił się Andrzej Meller. Dobrze, to będzie dzieło mojego życia. I to naprawdę tak się wydarzyło, że kilkanaście lat, pieniądze, wysiłek organizacyjny, wola żelazna, ponieważ ten park był w 7 czy 8 rękach różnych właścicieli, a tam, gdzie mamy dzisiaj na przykład ogród włoski, przepiękny i taki, że się naprawdę czuję w nim jak nad Morzem Śródziemnym, to była oczyszczalnia ścieków gminna. Pracujemy nad nowym parkiem angielskim, tak zwaną nową częścią. Tysiące roślin, woda, nowe miejsca takie, gdzie się można schować przed słońcem, schować przed wiatrem, poczytać książkę, bo przecież w ogrodach nie limitujemy czasu. Można sobie tutaj naprawdę spędzać od tej 11 do 17 ile kto chce. Tam pod drzewem widać bardzo dość duże ryby. Tutaj też wychodzą wygrzewać się za skrońce. A tam mamy jakieś ryby, które tutaj się pięknie... O, proszę bardzo, jaka wypłynęła sobie. Całkiem spora pawie, słychać. Pan Andrzej Meller, właściciel, ma to za każdym razem przedyskutowane, przemyślane i oparte o naukowe koncepcje. Naukowe, ponieważ chcemy mieć ogród atrakcyjny, ale też historyczny. No taki, jak tutaj mógłby być, gdyby on przetrwał. A więc, żeby ci ludzie, którzy chodzą, nie mieli wrażenia, że to jest jakaś podróba ogrodu historycznego, tylko po prostu ogród wypełniony rzeźbami, dziełami sztuki, detalami wykopanymi z fosy, ale prawdziwy i też taki, jak właściciel chce i taki, jakby był, gdyby to był, nie wiem, szlachta śląska do dzisiaj rządziła, to też by tak było. Tak chcemy, żeby każdy miał to poczucie, że jest czymś autentycznym, w czymś, co wypłynęło z serca. Jest super dolnośląskie, naprawdę tutejsze. A kiedyś, jak przyjedziesz, to zaprowadzę cię do miejsca, gdzie żyli rycerze Rabusie, Raubriterzy, którzy tutaj z Ciechanowicami byli związani, napadali tam w górach na ludzi i przez rzekę Bóbr uciekali do Ciechanowic, żeby nikt ich nie zgonił. Więc to są historie tutejsze, prawdziwe. Można ich dotknąć, można tutaj przyjść, wypić kawę, przeczytać książkę albo szukać takich rzeczy, o których opowiadam. cały ten pałac to taka bajka, taka opowieść, historia. 500 lat temu stworzono go jako komiks. Ktoś, kto wszedł do pałacu w Ciechanowicach, przeszedł z właścicielem przez komnaty, miał się stać po tym przejściu lepszym człowiekiem. Naprawdę to jest tak wymyślone, że wchodzisz do jednego, tu jest taki przekaz, tu jest taka opowieść, tu jest sentencja, że nienawiść albo zazdrość jest w stanie cię wypalić od środka i zabić. To na dole taka sentencja jest w kuchni. W innym, żeby być porządnym człowiekiem, w innym, żeby być dobrym urzędnikiem, w innym, że w ogóle trzeba porządnie żyć. I ten przekaz jest aktualny do dziś. No przechodzimy przez ten pałac i ja mam taką nadzieję, że każdy, kto przejdzie, kto zakończy to zwiedzanie, jak skończy, to będzie lepszym człowiekiem niż wtedy, kiedy wszedł. Zapraszamy. Mam nadzieję, że Państwu się wizyta spodobała, radiowa, na tyle, że zechcecie do nas przyjechać. No i pani redaktor też popyta właściwie tych, co nas odwiedzają, co oni o nas myślą i jak im się to podoba.
3: Jesteśmy zachwycone. Wybrałyśmy się specjalnie tutaj. Specjalnie przyjechałyśmy tu, przebędziemy do wieczora w tych ogrodach.
4: Ja jestem pod wrażeniem, bo na początku jakoś tak nie byłam przekonana, ale jak wyszłyśmy, zobaczyłyśmy te ogrody, to po prostu wow.
1: Wróci tu pani?
4: Tak, na koncerty, bo się dowiedziałyśmy właśnie, że tutaj są organizowane koncerty. Przede wszystkim to jest miejsce godne polecenia i na pewno znajomym będę polecać to miejsce. Warto. Tym bardziej, że to jest taka niepozorna miejsce. W krainie bajki.
1: A co utkwiło pani najbardziej w pamięci na ten moment?
3: Tutaj salę. No i park tam, style różne, francuski, angielski w parku, prawda? Włoski jeszcze, o to jeszcze nie zaliczyłyśmy, że tak powiem, zwiedzę, ale wszystko przed nami.
1: No to pięknego zwiedzania.
4: Dziękuję bardzo.
5: Jesteśmy w zamku, obok niedaleko, zamek Karpniki. Pani w recepcji nam pokazała taką rozpiskę, gdzie tu to można obejrzeć. I poleciła nam tutaj to miejsce. Jesteśmy zachwyceni głównie z tego powodu, że to jest fenomen, że prywatna osoba może poświęcić siebie po to, żeby coś ratować. I ten człowiek, kto tu wykonał, to naprawdę chylić czoło. To jest ratowanie naszego dziedzictwa. Bez takiej osoby to wszystko by tutaj umarło, zginęło, by tego nie było. To trzeba szanować.
1: Co zrobiło na panu do tej pory największe wrażenie?
5: Ogrom pracy, jaki ten człowiek musiał włożyć, żeby to wszystko tutaj ustawić tak, jak to wygląda. To wszystko zrobione ze smakiem, poczuciem takiej kultury ogromnej. Przepięknie.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Pałacu w Ciechanowicach nie mogło zabraknąć właściciela obiektu. Jest ze mną pan Andrzej Meller. Dzień dobry, witamy.
2: Witam serdecznie. Dziękuję za odwiedziny.
1: A my dziękujemy, że zechciał pan nas oprowadzić po pałacu. I rozpocznę od cytatu jednego z odwiedzających dzisiaj. Powiedział mi tak: wielki szacunek dla właściciela, że tak wielkie starania włożył w ten obiekt, żeby odzyskał blask.
2: Dla mnie to po prostu takie słowa są największą nagrodą za ten trud, który tutaj włożyłem. Oczywiście ten trud włożyłem z założenia, że tak będzie. Sprawiał mi ten trud też przyjemność, ale te słowa właśnie są największą nagrodą za to, co tutaj zrobiłem.
1: Czy pan zawsze kończy to, co pan rozpoczyna?
2: Tak, staram się robić to, co właśnie zacząłem, dokończyć do końca, dlatego że od dziecka właściwie jestem żeglarzem i w żeglarstwie przynajmniej tak jest, że zawrócić jest bardzo ciężko i z reguły jest bardzo niebezpiecznie, więc tutaj trzeba piąć do końca, do celu i wtedy efekt jest pełen.
1: Co ma wspólnego, jaki związek ma pałac z żeglugą, żeglarstwem?
2: Duży ma związek i znaczenie, dlatego że w żeglarstwie jest potrzebna solidność. Nie można zrobić coś na chwilę. Trzeba to zrobić do końca, od początku dobrze, dlatego że wtedy nie ma żadnych niespodzianek. Tak samo tutaj w pałacu, żeby to osiągnąć, ten efekt, to trzeba było sobie założyć pewne rzeczy, wyznaczyć sobie cel, czyli można powiedzieć cel podróży taki w życiu, zrobić to i osiągnięty cel wtedy bardzo cieszy.
1: To proszę zdradzić, jak pan łączy obie pasje? Z jednej strony żeglarstwo, z drugiej strony pałac, obiekt, którym pan zarządza, jest pan właścicielem, ale z trzeciej pan strony jest jednak biznesmenem.
2: Po prostu te pasje, można powiedzieć, że chronologicznie są po sobie następowały, ale później się spójnie połączyły, ponieważ żeglarstwo uprawiam od 10 roku życia, więc zanim zacząłem pracować zawodowo, upłynęło wiele lat, szkoła i tak dalej, i tak dalej. Następnie zająłem się pałacem, ale pałacem się zająłem już w takim momencie, kiedy moja praca zawodowa już była na takim bardzo ustabilizowanym poziomie, doświadczeniu, bo to moje doświadczenie znowu zawodowe bardzo było mi przydatne w odrestaurowaniu tego pałacu. W pracach tych, które były takie, można powiedzieć, nie do końca konserwatorskie, niemniej budowlane, prace wymagające sprzętu budowlanego i to, ponieważ to jest mój zawód, moja profesja, to mi bardzo pomogło w tych pracach tutaj związanych z pałacem.
1: To proszę nas zabrać w taką podróż. To było ponad 16 lat temu. Pana motywacja, by zająć się pałacem?
2: Sprawa jest może trochę i przypadku i pewnego ostatecznie wyboru. Dlatego, że moja działalność mojej firmy miała duży jakby zasięg działania w rejonie byłego województwa jeleniogórskiego. Niemniej okręg tej Kamiennej Góry był bardzo, bardzo bliski jakby topograficznie, bo firma ma siedzibę w Jeleniej Górze, ale oddział w Janowicach. W związku z tym na terenie gminy Marciszów, gminy Janowice, Kamienna Góra, żeśmy bardzo mocno działali. No i ówczesny wójt gminy Marciszów się zwrócił do mnie z taką propozycją: Andrzej, zamknęliśmy szkołę, w 2008 roku to było, wiesz, to jest w tej chwili zamknięte, na razie nie ma żadnego nabywcy, czy byś się podjął, tutaj może byś ty był zainteresowany, odbudową tego pałacu, może jakiś plan byśmy na to miał i tak dalej. Ja się oczywiście wtedy, wiedząc jaki zakres tych prac jest, nie miałem chęci się tym zająć, bo uważałem, że pewno sobie bym może nie dał rady. Niemniej najpierw dwóch takich panów, też moich znajomych, oni to jakby podjęli się tego trudu, mieli kłopot, ponieważ ich to trochę przerosło, ponieważ oni nie mieli żadnej jakby zaplecza w formie, tak jak ja, firmy budowlanej i tak dalej, więc oni po dwóch latach niestety musieli z tego zrezygnować. No i na zasadzie jego porozumienia ja tutaj jakby dalej zacząłem to robić, bo doszedłem do wniosku, że być może sobie jednak dam radę z tym. No i jak już zacząłem, to już jakiś plan miałem wytyczony, wiedziałem jak to oczywiście będzie ostatecznie może wyglądało. Z góry zakładałem i to mi pomogło też psychicznie przezwyciężyć te wszystkie trudności, bo ja nigdy nie planowałem, że to będzie komercja, że to będzie hotel, restauracja, takie rzeczy i w związku z tym one, które by mi przynosiły zyski na jakby byt tutaj, dalszą działalność.
1: Czyli to nie była chłodna biznesowa kalkulacja?
2: Kompletnie nie, kompletnie nie. Wręcz przeciwnie, jakby motywacja do pracy mojej tutaj ściśle związanej z moją firmą była tym bardziej większa przez to, że koszty niestety odrestaurowania tego pałacu, tych robót wszystkich, które to były, one były no niestety duże i dlatego musiałem mocniej pracować zawodowo, żeby podołać kosztom, które tutaj pochłaniał pałac.
1: I okazuje się, że to dolnośląski Wawel.
2: Tak, no to się okazało dopiero przy pewnych pracach budowlanych, specjalnie związanych z instalacją elektryczną. Kiedy kuto bruzdy pod właśnie kable, które nowe były tutaj instalowane, odparł duży kawał tynku, a pod tym tynkiem ukazało się malowidło przedstawiające świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Oczywiście te prace wszystkie były pod nadzorem konserwatora, więc konserwator od razu to zobaczył, więc to był człowiek, który no oczywiście znał się na tych sprawach, więc wiedział, co tutaj może być. No i od tego czasu się zaczęły już takie prace odkrywcze, można powiedzieć, już ściśle konserwatorskie, polegały na tym, żeby w ogóle zinwentaryzować, gdzie są malowidła, na jakiej przestrzeni, w których pomieszczeniach i tak dalej. I tu się zaczął, powiedzmy sobie szczerze, taki no, dość duży kłopot, dlatego że o ile prace budowlane, ściśle związane jakby z architekturą tylko budynku, to też inaczej są traktowane i nadzorowane przez konserwatorów. Natomiast już te prace takie tutaj właśnie, te malarskie, konserwatorskie, związane z takimi zabytkowymi malowidłami. One też już były bardzo, bardzo, bardzo specjalistyczne, kosztowne, no i trudne.
1: Ale udało się. Panie Andrzeju, jesteśmy w cudownym pałacu w Ciechanowicach. Rozpiera pana duma dzisiaj tutaj?
2: Tak, rozpieram, tak oczywiście, no satysfakcja, ale powiem dla mnie taką wartością szczególną, taką wartością dodaną tego wysiłku, to jest to, że miałem okazję przez te całe lata spotkać bardzo ciekawych ludzi. Tych ludzi, którzy byli związani właśnie z odbudową, z rekonstrukcją malowideł. Ludzi, których miałem okazję poznać, których bym nigdy nie poznał w swoim życiu, właśnie nie zajmując się pałacem. I to jest dla mnie, powiem szczerze, największe jakby moje też osiągnięcie życiowe.
1: Ale myślę także, że do tych osiągnięć życiowych należy ten przepiękny ogród, który jest w trzech stylach, angielskim, włoskim, francuskim, 7 hektarów. Godzinami można spędzać tam czas na łonie natury.
2: Na samym początku, myśląc o remoncie, odbudowie pałacu, przywiązałem szczególną wagę do otoczenia, bo z reguły wiele pałaców w Polsce spotykałem, no nie tylko w Polsce, gdzie załóżmy pałac jako budowla, jako architektura jest pięknie odrestaurowany, natomiast otoczenie pałacu jest bardzo skromne. Można powiedzieć, że to, co koniecznie musiało być zrobione. Natomiast ja uważam, zresztą tak to nie jest mój jakby tylko pogląd i wymysł, że zawsze takie obiekty tego typu, one były ściśle związane z otoczeniem tego obiektu. One działały w symbiozie, dlatego że pałac był zawsze przede wszystkim jakby mieszkaniem. Natomiast tak jak i wszyscy, którzy mamy swoje domy i dom otacza ogród, ogród jest wielką przyjemnością. Tak oczywiście to w innej skali jest, bo pałac jest duży, ogrody są duże, ale z wielką przyjemnością odbudowałem te ogrody i one mnie no, bardzo, bardzo, bardzo cieszą i satysfakcjonują.
1: W ogrodzie znajdują się elementy sakralne, a mianowicie kaplica z Matką Boską Brzemienną z pana rejonów. Dlaczego pan wprowadza takie elementy łączące z jednej strony właśnie historię, a z drugiej strony także sakralność?
2: Dlatego, że pałac, on w swojej historii ma już pewne obiekty, które tutaj istniały lub oczywiście my tych obiektów nie przejęliśmy, nie na dzień dzisiejszy nie mieliśmy. Mniej więcej wiedzieliśmy, w których miejscach to się znajdowało. I mi chodziło o to, że odtworzenie tego założenia, które było, czyli pałac, park, żeby także była ta kaplica, która była wspominana jako kaplica zewnętrzna, bo kaplica wewnętrzna też pałacu jest i kaplica zewnętrzna. Ponieważ ja się

0: Kamińskiego. I żeby taka kaplica mogła spełnić swoje znaczenie religijne, musi być w niej droga krzyżowa. I jest droga krzyżowa, która także jest pełnym takim wypełnieniem takiego miejsca o przeznaczeniu sakralnym.
1: Pałac w Ciechanowicach. Historia i teraźniejszość od średniowiecza do Mellerów to publikacja, która została niedawno wydana.
0: Powiem dlaczego. Dlatego, że cała chronologia, różne opisy dotychczasowe odnośnie pałacu były i chronologicznie troszeczkę pomieszane. Nie było spójności pomiędzy powstaniem pałacu a freskami na przykład tutaj. I zależało mi na tym, a z reguły i w swojej pracy zawodowej zawsze się opieram o ludzi, którzy się na tym znają, są fachowcami. Oparłem się, uważam, o ludzi z naszego tutaj, można powiedzieć, Dolnego Śląska, ludzi bardzo profesjonalnych, profesorstwo, którzy się znają i na architekturze pałacowej, i znają się na freskach, czyli malowidłach ściennych i w ogóle polichromiach. I oni opracowali właśnie tą monografię pałacu uporządkowaną, no ale jakby zamkniętą w pewnej klamrze, czyli od momentu powstania tego średniowiecza na dzień dzisiejszy do Mellerów. Być może kiedyś ta publikacja będzie rozszerzona o nazwisko na przykład od średniowiecza do Kowalskich poprzez Mellerów.
1: Rozumiem, że pan już poczuwa się, że wpisuje się w te rody, które tutaj zarządzały tym pałacem.
0: Tak, uważam, że ten wkład pracy, który tutaj włożyliśmy i też serce, bo trzeba powiedzieć, że człowiek się emocjonalnie z tym związał, więc uważam, że nie jest nadużyciem podkreślenie, że ta klamra to jest od średniowiecza do Mellerów.
1: W jakiej sali jesteśmy, panie Andrzeju?
0: Jesteśmy w sali zielonej. Tak nazwaliśmy ją salą zieloną, ponieważ w momencie, kiedy zaczynał się tutaj nasz remont, ta sala, jej szczególnie strop jest taki właśnie dokładnie, jaki był. On jest po prostu tylko poprawiony w sensie odświeżenia farb i tak dalej, ale takim właśnie ten plafon pod obecnym tutaj żyrandolem, bo tego żyrandola oczywiście nie było, był w kolorze zielonym. I tak jakoś spójne kolory były, że uważałem, że ta sala niech nadal będzie właśnie w tych odcieniach zieleni i ta sala została nazwana salą zieloną.
1: Liczne eksponaty w każdym pomieszczeniu, w każdej sali. Skąd je pan ściąga? Czy to wynika także z pana pasji?
0: Niestety, aż tak właśnie nie byłem zaangażowany, żeby to samemu dostarczać. Mam dużo znajomych, ludzi zaprzyjaźnionych, ale także są różne galerie. Dużo nabywałem w galerii, nawet w Jeleniej Górze. Później różne rzeczy, które uważałem, że powinny tu zaistnieć, bo też starałem się, żeby to wyposażenie też pasowało do charakteru tej budowy, żeby to było w miarę spójne. Oczywiście nie zależało mi na tym, żeby to wypełnić antykami ściśle związanymi już nawet historycznie czasowo, ale jednak, żeby to było takie dla zwiedzających nie rażące jakąś niespójnością. I uważam, że na miarę swojego wyobrażenia, gustu, że to w jakiś sposób się tutaj spełniło i wrażenia zwiedzających, bynajmniej które do mnie docierają, są pozytywne.
1: Wpisuje się w ten klimat renesansowo-barokowy, to muszę powiedzieć. Czy myśli pan nad jakimś eksponatem specjalnym, który chciałby pan ściągnąć do pałacu?
0: Nie mam takich jakichś wyobrażeń. Uważam, że niejednokrotnie taka nawet mała rzecz, nawet wyglądająca skromnie, a mająca taki charakter, pasuje do tego wnętrza, wpływa też pozytywnie na moją osobowość, także nie mam jakichś wyobrażeń o czymś szczególnym.
1: Ale mogę pana nazwać śmiało mecenasem kultury, bo zrzesza pan artystów i to widzimy tutaj, oglądając eksponaty. Wśród nich także dominujące są te nowoczesne, lokalnych artystów.
0: Tak, zależało mi na tym, żeby pałac był także jednocześnie miejscem ekspozycji naszych lokalnych, można powiedzieć, dolnośląskich twórców, którzy mogą tutaj zaistnieć, eksponując swoje prace w tych wnętrzach pałacowych, ponieważ ludzie zwiedzający oglądają ich pracę. Jednocześnie te prace mi się samemu osobiście podobają i szczęśliwy jestem, że te prace mogły zaistnieć. To są właśnie Mateusza Grobelnego, wspaniałego dolnośląskiego ceramika, który mieszka w Bolesławcu. Wspaniały artysta. Marcina Zielińskiego, który jest wspaniałym twórcą szkła, grawerem. Też tutaj możemy jego nazwisko, jego w ogóle postaci artystycznej być dumni, jako tutaj nasi lokalni twórcy. Wykonywali tutaj pracę i ich ekspozycje są właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego, czyli na przykład ceramik wspaniały z Torunia. Później witraże, które są w sali rycerskiej, wykonywała firma z Torunia. Także witraże w pałacu, też znani twórcy tutaj lokalni, państwo chlebowscy, którzy są wspaniałymi artystami tworzącymi piękne witraże. Starałem się także tą sztukę jakby nowoczesną, ale taką troszeczkę, można powiedzieć, rustykalną, też tutaj eksponować.
1: Czy projekt pałacu w

0: Panowicach został zakończony? Czy są plany na rozbudowę jego?
1: To znaczy, można powiedzieć, że jednak już prawie że, czyli jednak nie został do końca. Na pierwszym piętrze istnieje historyczna kaplica pałacowa. W tej kaplicy będą też pewne jeszcze uzupełnienia, czyli będzie witraż Matki Boskiej właśnie Skępskiej. Jedyny i pierwszy witraż przedstawiający wizerunek Matki Boskiej Skępskiej właśnie będzie wspaniały. Ta kaplica zostanie o takie elementy jeszcze sakralne wzbogacona, żeby było takie jakby uzupełnienie, które odpowiada już jakby mojej osobowości i mojemu jakby tutaj pragnieniu, żeby to tak właśnie było.
0: A pana marzenia związane z tym miejscem?
1: Moje marzenie, żeby zostało takim miejscem, jak właśnie teraz jest, czyli miejscem nie poświęcone oddaniu w jakąś szczególną komercję. To miejsce ma być miejscem do zwiedzania, miejscem historycznym, zabytkowym, sprawiającym przyjemność zwiedzającym.
0: A kolejna podróż żeglarska zaplanowana i gdzie?
1: Kolejna to jest Madagaskar. 11 października wypływam na Madagaskar i tam będę do 26 października. Oczywiście katamaran jest tam na miejscu czarterowany, bo samego lotu jest 11 godzin w jedną stronę. Także tam z całą drużyną naszą zbieramy się, spotykamy się i pływamy.
0: A my zapraszamy na podróż do pałacu w Ciechanowicach z panem Andrzejem Mellerem, właścicielem tego obiektu.
1: Tak, wszystkich serdecznie zapraszam i naprawdę, jeżeli wrażenia Państwa będą pozytywne, to dla mnie jest najważniejsza nagroda. Nie są ważne żadne medale, żadne oznaczenia. Takie dobre, szczere uznanie jest największą nagrodą.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia w pałacu w Ciechanowicach.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
3: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Radio Rodzina.
5: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań.
4: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś we Wrocławiu, jak i na terenie całego Dolnego Śląska, zachmurzony i deszczowy dzień, a w okolicach Wołowa, Milicza, Góry i Polkowic przewidziane również burze. Dodatkowo aktualnie we Wrocławiu około 18-17 stopni, choć odczuwalnie może być odrobinę chłodniej, dobra jakość powietrza oraz umiarkowany wiatr.
0: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: W tym momencie w Radiu Rodzina przeniesiemy się do czasów średniowiecznych, a to ze sprawą miejsca, które już za chwileczkę odwiedzimy. Z nami jest przewodnik, pracownik pewnego zamku.
2: Witam serdecznie, nazywam się Kuba. Znajdujemy się na zamku Bolków, wybudowanym w roku 1217. Jest to zamek piastowski, położony w krainie wygasłych wulkanów.
1: To co, zapraszamy słuchaczy do środka.
2: Zapraszamy. Aktualnie znajdujemy się na dziedzińcu głównym naszego zamku. Na dziedzińcu znajduje się również muzeum dwupiętrowe. Znajduje się również wieża dziobowa, która jest najciekawszym elementem zamku, ponieważ jest to dosyć nietypowa budowa, nietypowa konstrukcja, ponieważ większość wież jest albo okrągła, albo kwadratowa. Natomiast nasza posiada dziobek, który to miał pełnić dodatkową funkcję obronną, mianowicie rykoszetować wszystkie pociski, które leciały podczas oblężeń w stronę właśnie zamku. Warto też dodać, że zamek sam w sobie nigdy nie został militarnie zdobyty. Nigdy nie został on zdobyty siłą. Kilka razy stacjonujący tutaj żołnierze i szlachcice poddawali się po prostu, chociażby podczas najazdów tatarskich czy też szwedzkich, gdzie miasto zostało bardzo dotknięte tym drugim właśnie szwedzkim najazdem. Zostało praktycznie zniszczone w około 80%. Sam zamek nie został zniszczony, był on po prostu siedzibą wojsk szwedzkich.
1: Właśnie przeszliśmy się do jednej z sal muzealnych. Co tutaj się znajduje?
2: Na tej sali znajdują się głównie eksponaty, które zostały wykopane na samym zamku, ponieważ aktualnie prowadzone są wykopaliska archeologiczne. Wykopaliska prowadzone są na zamku, no i możemy tutaj zaobserwować różnego rodzaju kafle, elementy, fasad. Oraz przede wszystkim chyba najciekawsze rzeczy, którymi są monety z różnych okresów średniowiecza.

0: Zaskrzypiały drzwi, weszliśmy po schodach i dotarliśmy na kolejne piętro zamku w Bolkowie. Kolejna sala muzealna.
1: Tak jest, kolejna sala muzealna, na której znajdują się głównie eksponaty z epoki średniowiecza, takie jak broń palna, zbroje rycerskie, dwie makiety zamku z różnych okresów, portrety władców, bardzo ładna genealogia rodu piastowskiego oraz troszeczkę historii miasta Bolków w języku angielskim, polskim oraz niemieckim.
0: Na co szczególnie warto zwrócić tutaj uwagę?
1: Moim zdaniem najważniejszy element, na który warto zwrócić uwagę, to jest właśnie ta genealogia rodu piastowskiego. Warto dodać, że została ona wykonana ręcznie. Fakt faktem jako reprodukcja, natomiast jest to wykonanie ręczne. Bardzo fajnym elementem naszego muzeum jest też właśnie jedna oraz druga makieta. No i bardzo dobrze zachowana broń oraz pancerze średniowieczne, takie jak właśnie zbroje, czy to rycerskie, czy to tatarskie. Dzieje zamku były bardzo burzliwe, ponieważ pierwszym jego władcą był książę Bolko, Bolesław II Łysy, zwany Rogatką. Był to dosyć, można powiedzieć, niemiły człowiek, stając też przydomek Rogatka, ponieważ, jak to mówiono, miał on rogatą duszę. Zamek ma bardzo burzliwą historię, ponieważ bardzo często był on najeżdżany z uwagi na jego umiejscowienie, ponieważ znajduje się on blisko Jawora, czy też Legnicy oraz Świdnicy. Były to w średniowieczu bardzo, bardzo bogate księstwa oraz przebiegały tutaj różne szlaki handlowe, więc Bolków był bardzo dobrym miejscem, aby się tutaj osadzić oraz po prostu plądrować te szlaki, co miało w pewnym momencie miejsce, natomiast może o tym troszeczkę później.
0: Powróciliśmy na dziedziniec. Tutaj toczą się wykopaliska archeologiczne i są pewne znaleziska.
1: Tak, wykopaliska archeologiczne zostały zapoczątkowane w 2024 roku. Największa ich część właśnie została zapoczątkowana w roku 2024. Bardzo wiele elementów zostało znalezionych. Przeważnie były to takie rzeczy użytku codziennego, jak na przykład nożyce do przecinania knotów, jakieś bełty z kurz, znaczy konkretnie ich groty. No i bardzo dużo monet oraz naczyń, szczególnie jeden garniec został bardzo dobrze zachowany, praktycznie w nienaruszonym stanie.
0: Tutaj też widzimy taką konstrukcję, pod którą również pewne elementy samej budowli zostały odkryte.
1: Tak, elementy jakiejś budowli zostały odkryte. Nie wiadomo do końca, jaka to była budowla. Prace nad tym dalej są prowadzone.
0: Teraz za chwileczkę ze sfery historii przeniesiemy się w sferę legend, ponieważ gdzie właśnie się znajdujemy?
1: Aktualnie znajdujemy się w najstarszej części naszego zamku, czyli tak zwanym domu gotyckim. Jest to pierwszy budynek, który powstał jako budynek mieszkalny, gdzie mieszkała służba oraz król, książę. Jest to budynek całkiem dobrze zachowany.
0: W tym miejscu zwiedzający również często słyszą pewne legendy, które są związane z zamkiem w Bolkowie.
1: Tak jest. Między innymi jest to legenda o Janie z Czernej. Legenda o Janie z Czernej opowiada o husyckim rycerzu Janie, który został osadzony na zamku w Bolkowie w okolicach połowy XV wieku. No i Jan, który został namiestnikiem, można powiedzieć, zamku. Na początku panował sobie, nie było tutaj nic niezwykłego, natomiast później Jan postanowił okradać i rabować właśnie szlaki handlowe, które zostały rozłożone wokół Bolkowa. Nie spodobało się to książętom z Wrocławia oraz Świdnicy, którzy po prostu przybyli tutaj, pojmali Jana i skazali go, zresztą bardzo szybko, na śmierć przez powieszenie na naszej wieży dziobowej. Skazanie odbyło się bez procesu, w trybie, można powiedzieć, natychmiastowym. I najciekawszą rzeczą w tej legendzie jest jego skarb, który podobno był ogromny. Natomiast nigdy nie został on odnaleziony. Przybyli tutaj również żołnierze rosyjscy, którzy podczas wojen napoleońskich ciągnęli za Napoleonem. Usłyszawszy legendę o skarbie, próbowali go odnaleźć, wykuli oni nawet tunel pod wieżą, gdzie obecnie znajduje się loch głodowy. Ma on około 10 metrów wysokości. Legenda mówi również o tym, że złoto, czy też kosztowności, które zrabował Jan, mogą być ukryte w tunelu, który podobno łączy zamek Świny z zamkiem Bolków. Jednakże jest on na tyle tajemniczy, że również nie został odkryty przez nikogo do tej pory.
0: Z zamkami bardzo często wiąże się wiele historii o duchach. Czy na zamku w Bolkowie macie jakieś swoje duchy?
1: Na zamku w Bolkowie można czasami usłyszeć różne pojękiwania i stukoty, szczególnie wieczorem. Mamy nawet swojego kościotrupa, którego bardzo wielu turystów chce zobaczyć. Znajduje się w lochu głodowym.
0: Zachował się z czasów średniowiecznych?
1: To jest do oceny, można powiedzieć, własnej.
0: Powróciliśmy na dziedziniec. Tutaj widzimy głęboką dziurę.
1: Dziura ta powstała w wyniku chęci wykucia studni na zamku, ponieważ zamek znajduje się na skale wulkanicznej. No i z wodą były tutaj niemałe problemy. Panujący tutaj postanowili wykuć studnię, natomiast po tym jak kuli ją i kuli i nie znaleźli tej wody, doszli do wniosku, że studnię przerobią na cysternę, która po prostu była zbiornikiem na wody opadowe, z których to korzystali mieszkańcy zamku.
0: Gdzie teraz zmierzamy?
1: Aktualnie zmierzamy do lochu głodowego, który właśnie znajduje się przed nami. Jest to zakratowane wejście, gdzie znajduje się nasz kościotrup oraz, jak już wspominałem, jest to właśnie wykute nie rękami średniowiecznych obywateli i mieszkańców tego zamku, tylko rękami żołnierzy rosyjskich. Aktualnie zmierzamy na wieżę. Przed nami jest 107 stopni na 25-metrową naszą wieżę, która nie posiada już dachu. Z dachem było troszeczkę więcej, natomiast dach uległ zniszczeniu, spaleniu i już go nie posiadamy. Przez co widok jest przedni. Ale po drodze warto zatrzymać się po lewej stronie od wejścia na wieżę, gdzie możemy dowiedzieć się troszeczkę o krainie wygasłych wulkanów i o tym, na czym stoi nasz zamek, czyli po prostu o minerałach, które budują naszą górę. Jest tu też kilka ciekawych minerałów w takiej fizycznej formie, które można obejrzeć. Niestety nie dotknąć, ale są na tyle blisko, że na pewno każdy będzie mógł dobrze je dostrzec.

0: Stopnie zrobiły się coraz wyższe. My teraz przechodzimy sobie obok dziury.
1: Obok dziury. Dziura ta jest bezpośrednim, można powiedzieć, oknem, przez które możemy spojrzeć na loch głodowy. Paradoksalnie loch głodowy nazwany jest pobieżnie, ponieważ wydaje mi się, że spadając przez tę dziurę, nikt nigdy już nie był głodny.
0: Minęliśmy dziurę, z której możemy dostrzec loch głodowy i zmierzamy na górę. Robi się coraz węziej, a także i chłodniej.
1: Tak jest. Warto zaznaczyć, że schody są bardzo nierówne podczas podejścia na naszą wieżę. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nas jest w stanie sobie poradzić z tą drogą.
0: Dotarliśmy na piętro.
1: Znajdujemy się aktualnie na półmetku naszego podejścia mniej więcej. Można się tutaj zatrzymać oraz zapoznać z bardzo ładnymi grafikami, które ukazują zamek. Są one bardzo przekrojowe i z bardzo różnego okresu czasu. Od roku 1700 do 1930. Akustyka w tej sali jest bardzo przyjemna. Przyciąga to też różne zespoły, które kręcą u nas teledyski i klipy do swoich utworów.
0: I dotarliśmy.
1: Dotarliśmy. Znajdujemy się na szczycie naszej wieży, skąd możemy podziwiać piękną panoramę Bolkowa, wszystkich gór i szczytów naokoło. Jak już mówiłem, znajdujemy się w krainie wygasłych wulkanów na stożku wulkanicznym. Kiedy rozejrzymy się tak dookoła zamku, w stronę czy to Jeleniej Góry, czy Legnicy, czy Wrocławia, widzimy, że zamek znajduje się w takiej, można powiedzieć, misce. Miska ta rozciąga się na około 8 km średnicy wokół zamku, co jest naprawdę sporym wynikiem, który pozwala naprawdę dużo dostrzec. Również możemy spojrzeć, patrząc w dół z wieży, na nasz dziedziniec turniejowy, na którym odbywają się przeróżne, czy to festiwale, czy pomniejsze eventy. Największym z nich jest festiwal Castle Party, czyli jeden z największych festiwali w Polsce na pewno, wydaje mi się, że również w Europie, muzyki dark, muzyki elektronik i ogólnie pojętej muzyki alternatywnej.
0: Dlaczego warto odwiedzić zamek w Bolkowie?
1: Zamek w Bolkowie warto odwiedzić na pewno z uwagi na jego historię, bardzo burzliwą, którą warto poznać. Na jego umiejscowienie, ponieważ widoki są naprawdę bardzo, bardzo ładne, bardzo bogate. Warto też go odwiedzić, ponieważ jest bardzo dobrze ulokowany, czy to na trasie do Czech, czy to na trasie do Wrocławia, z Wrocławia w stronę Karpacza. Jest to naprawdę punkt, który warto odwiedzić podczas drogi dalszej.
0: A ciebie tak osobiście, co w nim najbardziej intryguje?
1: Najbardziej w zamku intryguje mnie taka nieodkrytość. Bardzo duża ilość właśnie legend, która jest wokół tego zamku, taka, można powiedzieć, tajemnica, którą jest do tej pory owiany. Czy to legenda o właśnie tunelu, czy to legenda o skarbie. Jest tu naprawdę bardzo dużo ciekawostek, które jeszcze na pewno czekają na odkrycie i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostaną one odkryte. Fajną ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest okno, mianowicie najstarsze okno w Polsce, które znajduje się na zamku Bolków i ulokowane jest ono w barze pod karłem.
0: No to powiedzmy troszkę o sprawach organizacyjnych. Kiedy można was odwiedzać? W jakich godzinach? Czy zwiedzamy z przewodnikiem, czy samemu?
1: Zamek można zwiedzać codziennie, chyba że informacja na stronie zamku jest podana, ponieważ czasami zamek z uwagi na różne sprawy zostaje zamknięty dla turystów. Jest to zwiedzanie samemu, zwiedzamy bez przewodnika, chyba że umówimy się z jakimś lub jesteśmy grupą. Zwiedzanie zamku odbywa się w godzinach od godziny 9 do godziny 16.30 dni robocze. W weekendy natomiast, czyli sobotę oraz niedzielę, jest to zwiedzanie od godziny 9 do godziny 17.30.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Za chwilę przybliżymy Państwu historię Zamku Książęcego w Oleśnicy oraz opowiemy o jego najważniejszych mieszkańcach i wydarzeniach. Zapraszam na szlak zamków i pałaców, a ze mną jest Mira Sudecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kiedy i dlaczego powstał zamek?
2: To jest chyba moja ulubiona część tej opowieści. Jak zaczynam oprowadzanie, opowiadanie właśnie nie tylko po zamku, ale też po naszej Oleśnicy, to ta historia jest bardzo mocno ze sobą spleciona, dlatego że no przecież mamy za rogiem piękny, wielki Wrocław, który od dawien dawna no był stolicą tej niezwykłej krainy przygranicznej, czyli Śląska historycznego. No i też siłą rzeczy no najważniejszym takim ośrodkiem handlowym, do którego zmierzali kupcy szlakami handlowymi, no ale przejeżdżali oczywiście z różnych stron i ci, którzy jechali od strony Kalisza, przejeżdżali się rzeczy tutaj przez tereny dzisiejszej Oleśnicy. I tak samo wracając z Wrocławia, też jechali tędy, a wytrzymałość wozów, wołów, które ciągnęły takie wozy w tamtym czasie, no była ograniczona. Zresztą trakty też nie wyglądały tak jak dzisiejsze drogi, więc ta podróż trwała dłużej, była bardziej uciążliwa, no i częściej był potrzebny odpoczynek, a jeszcze nie wszędzie funkcjonowały w tamtych czasach przecież zajazdy, karczmy. Trzeba było po prostu znaleźć dogodne miejsce, gdzie była woda, gdzie był cień, gdzie można by było po prostu odpocząć, żeby ruszyć w dalszą drogę. I okazuje się, że teren dzisiejszej Oleśnicy był idealnym ku temu miejscem. I tutaj ci kupcy właśnie podróżujący w stronę Kalisza z Wrocławia się zatrzymywali. No i tak z biegiem czasu okazało się, że to miejsce jest na tyle dobre, że generalnie warto tutaj zostać na dłużej. I tu się zaczyna rozwijać osada targowa. Różne źródła podają, mówi się, że być może już od X wieku ta osada istniała, choć pierwsze wzmianki już praktycznie o mieście, o większej osadzie mamy dopiero z wieku XIII, ale tak wnioskujemy ze źródeł historycznych, że ta osada na pewno była wcześniej, ona się tutaj nam rozwijała, ale wiadomo jak to bywa z takimi miejscami. Mamy towary, mamy przepływ jakichś surowców, z czasem również środka płatniczego, a to jest genialny magnes na wszelkiego rodzaju osobistości spod ciemnej gwiazdy, tak bym powiedziała, więc książę wrocławski musiał dbać tutaj o swoją domenę, a przede wszystkim o bezpieczeństwo traktów handlowych, bo to było w jego interesie, żeby kupcy bezpiecznie mogli dojechać do Wrocławia, żeby tam zostawić swoje pieniążki po prostu i towary. Więc to książę wrocławski tutaj buduje gród obronny, tutaj obsadza swoją załogę, która miała właśnie dopilnować, żeby tu przy tej nowej osadzie targowej i tutaj przy tym fragmencie traktu kierującego do Wrocławia było po prostu bezpiecznie. I tu jest ten początek, sam początek.
1: Pierwszym właścicielem był książę wrocławski, a kto dalej obejmował tutaj stery tego zamku?
2: Zgadza się. Potem mamy kilka takich etapów. Na samym początku mówimy o piastach oleśnickich. I czasy piastowskie były bardzo ciekawe. Najpierw tutaj rządy obejmuje Bolesław, ale Bolesław umiera bezdzietnie. I jego brat, Konrad, najpierw Namysłowski, a potem Oleśnicki, kiedy już osiada tutaj, daje tak naprawdę początek linii piastów oleśnickich. I co ciekawe, oni wszyscy sobie upodobali to imię, Konrad, i dodawali tylko kolejne numerki, więc mamy Konrad pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i aż do 10. I wśród tych 10 Konradów mieliśmy dwóch takich, którzy się rzeczywiście dość mocno zapisali w historii, nie tylko Oleśnicy, ale w takiej historii, myślę, powszechnej Śląska, ale też pojawiają się w literaturze. Jeżeli ktoś czytuje literaturę fantastyczną, myślę, że w dzisiejszych czasach każdy kojarzy postać Wiedźmina. Wydaje mi się, że nie ma takich, co by nie kojarzyli, albo jest ich bardzo niewiele. W związku z powyższym też kojarzą nazwisko pana Andrzeja Sapkowskiego. I pan Andrzej Sapkowski popełnił też fantastyczny trójksiąg nazywany Trylogią Husycką. Trylogia Husycka, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się na terenie Śląska w czasie trwania wojen husyckich, czyli mamy taki XV wiek. No ale właśnie pan Sapkowski jest znany z tego, że on bardzo lubi mieszać sobie w swoich książkach historię z fantastyką. Często sięga po jakieś historyczne opisy, a tutaj idzie nawet o krok dalej, bo w tej trylogii husyckiej postanawia umieścić historyczne postaci. To jest właśnie cały klucz tej wypowiedzi, że głównym czarnym bohaterem całej tej trylogii jest nie kto inny jak Konrad IV Oleśnicki. Więc mamy taki swój akcent również w literaturze. Konrad IV był biskupem wrocławskim, między też z Wrocławiem związanym, a z kolei drugą barwną postacią był Konrad VII, czyli młodszy brat Konrada IV. No i Konrada VII myślę, że z historii kto uważał na lekcjach, to powinien skojarzyć, albo ktoś, kto widział malowidło bitwy pod Grunwaldem, bo i na niej się pojawia. Konrad VII to jest postać, która przez wiele lat była negatywnie przez historię oceniana. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach teraz mamy troszkę więcej informacji na jego temat i troszkę ten jego wizerunek jest załagodzany, bo rzeczywiście okazuje się, że Konrad VII, kiedy brał niefortunnie, bo nie po stronie polskiej, tylko po stronie krzyżackiej, udział w bitwie pod Grunwaldem, on był wtedy bardzo młodym chłopcem. Nie wiemy dokładnie, ile mógł mieć lat, ale szacuje się, że między 14, 16, może 17, na pewno był nastolatkiem. On był początkowo wysłany przez swojego ojca, propolskiego Konrada III, na dwór krakowski do króla Jagieły. No i tam miał uczyć się życia dworskiego, miał uczyć się szermierki. Ostatecznie skończył jako paś królowej Anny między dwórkami, więc nie był szczególnie zadowolony z tego faktu, więc wziął sprawy w swoje ręce, żeby rzeczywiście tym rycerzem honorowym zostać, nauczyć się szermierki i całej tej sztuki. Wyjechał do Malborka, do zakonu krzyżackiego, rycerskiego, pełnego cnót, prawda, żeby tam te nauki pobierać. No i tak się historycznie złożyło, że tam go zastaje właśnie wojna polsko-krzyżacka, a jako że pozostaje pod opieką krzyżaków, to musi na wezwanie wielkiego mistrza odpowiedzieć i swoją chorągiew wystawić. No i wystawia Konrad VII chorągiew, dowodzi chorągwią śląską, tam też się pojawia rycerstwo oleśnickie, a fakty są takie, że krzyżacy płacili lepiej niż Polacy, więc nie było problemu, żeby zebrać ochotników, ale historycznie oczywiście wszyscy wiemy, krzyżacy wojnę przegrywają, w związku z powyższym również i Konrad musiał coś wykombinować, żeby swoją skórę zachować. Jest w ogóle fantastyczna książka na ten temat, serdecznie polecam. Konrad VII Biały, Książę o Leśnicy i Koźla Zapomniany. I tam jest właśnie fajnie opisane, jak to Konrad chodzi po polu bitwy i szuka niepolskiego rycerza, który go weźmie w niewolę, żeby przeżyć po prostu. Bo wzięcie w niewolę szlachetnie urodzonego daje szansę po prostu późniejszego okupu i wyjścia na wolność. I to się udaje Konradowi. Znajduje czeskiego rycerza, który bierze go w niewolę. No i rzeczywiście trafia na tą niewolę do Krakowa. I później zostaje przez swoich braci wykupiony. Także rzeczywiście nie po tej stronie stanął co trzeba, ale te wszystkie okoliczności, jego młody wiek, jego ambicje też troszkę rzucają światło na jego postępowanie. Także Piastowie. Mieliśmy Piastów i to był ten najwcześniejszy taki już, można by rzec, zorganizowany okres, jeżeli chodzi o historię Oleśnicy. I to też Piastom, wracając już do zamku, zawdzięczamy rozbudowę grodu do postaci pierwszego gotyckiego zamku, pierwszej gotyckiej warowni. Kolejni to ci chyba najważniejsi, bo później Śląsk przechodzi pod panowanie czeskie. I w Oleśnicy u nas zawiadują naszym zamkiem, księstwem oleśnickim, czescy Podjebradowie. I oni są uważani tutaj właśnie u nas, w naszym zamku i w Oleśnicy, za tak zwanych wielkich budowniczych zamku, bo ta bryła, którą możemy oglądać po dziś dzień, czyli ten potężny, renesansowy monument, mentalny zamek, to jest właśnie dzieło czeskich Podjebradów. Najpierw cały proces rozpoczyna Jan Podjebrad i on nam podwyższa wcześniej już istniejące za czasów piastowskich skrzydło zachodnie, czyli to najstarsze, podwyższa nam wieżę i buduje wolnostojący pałac. Pałac jest też do dzisiaj. To są kolejne ważne kroki, ale całą resztę tak naprawdę buduje tutaj jego bratanek, czyli Karol II Podjebrad. Wielki budowniczy zamku i on dobudowuje kolejne skrzydła, skrzydło wschodnie, skrzydło południowe. Łączy nam pałac z kościołem zamkowym, tym charakterystycznym dla Oleśnicy łącznikiem, takim naziemnym przejściem nad fosą i zamyka cały kompleks, więc mamy już wszystkie skrzydła, mamy podwyższoną wieżę około 40-metrową, mamy przepiękny pałac dwupiętrowy, no i właśnie ten łącznik dochodzący do kościoła zamkowego, co nam tworzy cały potężny kompleks. I to jest ciekawe, bo mamy tutaj renesans, a tego renesansu wcale nie ma tak dużo na Śląsku, bo później przychodzi barok historycznie i bardzo często przeróżne budowle, zarówno zamki, jak i kościoły, ulegają tak zwanej barokizacji. Tutaj się to nie dzieje, przynajmniej nie z zewnątrz, bo późniejsze okresy, późniejsze rody, rodziny, które tutaj rządzą, mieszkają w zamku, one dokonują już zmian takich bardziej kosmetycznych we wnętrzach. Czyli przekształcają komnaty już pod swoje potrzeby, pod panującą modę i tak dalej, więc z zewnątrz już nam się nic nie zmienia. Zmienia się tylko środek tak naprawdę. Po Podjebradach mamy rody niemieckie. Mamy Welfów, mamy Brunszwików i jeszcze jeden ciekawy taki okres, zanim dojdziemy do czasów już współczesnych, czyli gdzie mamy dwie duże wojny światowe, jeszcze przychodzi okres pruski. Mamy okres pruski, kiedy zarządzają tutaj Hohenzollernowie, nie tylko tutaj, bo 1741 rok to jest czas, kiedy Fryderyk II zwycięża nad Austrią i przejmuje panowanie tak naprawdę nad całym Śląskiem i jednocześnie też Oleśnica staje się miastem w granicach państwa pruskiego, więc Prusacy tutaj u nas rządzą. Oni wprowadzają szereg reform i tak naprawdę już od wieku XIX przestają istnieć księstwa. Do tej pory mamy tutaj księstwo oleśnickie od wieku XIV właśnie do praktycznie wieku XIX, ale Prusacy wprowadzają reformę administracyjną i księstwa znikają, pojawiają się rejencje, pojawiają się powiaty. To jest taki zalążek tego, co mamy dzisiaj tak naprawdę. Właśnie powiatów, województw, to wszystko wprowadzili już wtedy Prusacy i co ciekawe, zamek oleśnicki w pewnym momencie staje się lennem kolejnym następców tronu cesarstwa niemieckiego. I to jest też drugi taki okres rozkwitu dla naszego zamku, no bo trzeba go przygotować odpowiednio do rangi takiej rezydencji, więc rzeczywiście on znów odzyskuje dawną świetność. Przebudowywane są sale, między innymi dzisiejsza sala rycerska. Tam na suficie, na zdobieniach pojawia się witra cesarska, także mamy już te akcenty. Choć tak naprawdę ostatni następca tronu cesarskiego, czyli Wilhelm, za bardzo nie lubił przebywać w Oleśnicy. Nieopodal mamy Szczodrę, gdzie był piękny pałac i to bardziej tam on przesiadywał, choć jego małżonka, o której mamy całą wystawę od niedawna w jednej z komnat pałacowych, czyli księżna Cecylia, ona rzeczywiście na zamku w Oleśnicy mieszkała i to jest taka nasza też biała dama, to jest taka nasza księżniczka, każdy zamek ma przecież swoją księżniczkę, tak jak na Książu jest Daisy, prawda? Czy w Kamieńcu mamy Mariannę, tak w Oleśnicy my mamy swoją Cecylię. I Cecylia rzeczywiście tutaj mieszkała na zamku oleśnickim. I to była taka ostatnia barwna para książęca, no bo potem przychodzi wiek XX, przychodzą dwie duże wojny światowe. Niemcy pierwszą wojnę światową przegrywają i to jest czas trudny, zarówno oczywiście dla Wilhelma i Cecylii, dla ich dzieci, ja mieli ich siódemkę. Zresztą później w kolejnej wojnie też ginie jeden z synów Cecylii, ona się strasznie tym podłamuje, ale ta pierwsza wojna światowa była ważna o tyle, że sam Wilhelm też musi salwować się ucieczką jako wojskowy. Cecylia zostaje tutaj w Oleśnicy z dziećmi, brakuje pieniędzy, Niemcy muszą płacić kontrybucje wojenne, więc zaczyna się ten regres. A druga wojna światowa już w zasadzie przynosi całkowite rozwiązanie tej sytuacji, bo zmieniają się przecież granice. Cecylia musi uciekać z Oleśnicy, zresztą ona już wtedy dość mocno podupada na zdrowiu, ta wieść o śmierci syna. Tak się w zasadzie tutaj kończy ta historia tego ostatniego rodu o pruskich korzeniach, związanego w ogóle z dworem. Natomiast już te czasy powojenne przynoszą zamkowi niestety dość spore zniszczenia i to nawet nie są zniszczenia wynikające z działań wojennych, tylko z późniejszego stacjonowania Armii Czerwonej w tym miejscu. Więc dzisiaj wnętrza zamku zdobią niestety przedmioty już pochodzenia współczesnego, oczywiście stylizowane na dawne czasy, ale oryginalne wyposażenie w większości niestety właśnie po II wojnie światowej uległo zniszczeniu.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Spoglądając za nami jest zamek, ta piękna bryła, przepięknie zachowana. Co składa się na zamek Książąt Oleśnickich?
2: Cała bryła zamkowa składa się z czterech skrzydeł, więc mamy taki klasyczny czworobok, poszczególne skrzydła odpowiadające kierunkom świata. My teraz jesteśmy przy skrzydle wschodnim, czyli tym najbardziej reprezentacyjnym. To widać najlepiej od strony dziedzińca wewnętrznego, bo tam znajdują się przepiękne krużganki, często porównywane do krakowskich, ale również do brzeskich. I to drugie porównanie jest bardziej trafne, dlatego że nasz zamek Oleśnicki z zamkiem brzeskim był mocno związany właśnie w czasach Karola II Podjebrada, ponieważ jego żoną była córka księcia brzeskiego, Małgorzata, i to między innymi właśnie z brzegu do nas przyjechało 30 tysięcy cegieł, dzięki którym można było wybudować te przepiękne krużganki. Także Oleśnica wtedy utrzymywała dość takie przyjazne stosunki z księstwem legnicko-brzeskim. No i to skrzydło wschodnie też było skrzydłem książęcym. Tutaj właśnie zamieszkiwała para książęca, z kolei skrzydło zachodnie to najstarsze, pierwotnie będące skrzydłem mieszkalnym, później no, różne funkcje zyskiwało, jako skrzydło gospodarcze, też jako skrzydło dla służby, skrzydło południowe, też w zależności od okresu, bo na przykład już w czasach późniejszych, kiedy Oleśnicą zawiadował książę Syliusz Nimrod, było też skrzydłem, gdzie znajdowały się komnaty jego małżonki. On specjalnie właśnie w okresie baroku przebudował to skrzydło z miłości do swojej Zofii i tam znajdują się przepiękne buduarowe komnaty, które w ogóle też odzyskały swój dawny historyczny kolor, czyli róż. Tak jak historycznie było, no ale to nie dziwi, bo buduary zazwyczaj właśnie w takich kolorach się obracały. I skrzydło północne, czyli skrzydło, gdzie od samego początku znajdowała się brama wjazdowa. Właśnie tu od strony fosy, gdzie znajdował się most. Niektórzy twierdzą, że zwodzony, inni, że nie. Ale na pewno tutaj tą fosę przekraczano. To był główny wjazd tutaj. Dzisiaj tego nie widać, bo dzisiaj mamy tutaj raczej taką uliczkę boczną, mamy parking, ale pierwotnie rzeczywiście od tej strony do zamku zajeżdżano przez później wybudowany barbakan, bramę ozdobną i pałac. To był też czas, kiedy powstaje ten pałac, to rzeczywiście wjazd w skrzydle północnym troszeczkę przesunięto, żeby załagodzić kąt skrętu dla powozów, bo brama była wcześniej nieco bliżej, kiedy pałacu nie było, potem trzeba było to pozmieniać. I do tych czterech skrzydeł z wieżą, bo to jest ważne, mamy też oczywiście wieżę, która też jest jedną z najstarszych części zamku, dlatego że to były wcześniej oczywiście tak zwane, w takich budowlach części nazywane stołpem, czyli wieżą ostatniej obrony, i w tych czasach piastowskich tutaj to było miejsce, gdzie zarówno mieszkano, ale też w razie potrzeby było to miejsce ostatniej obrony, miejsce, gdzie przetrzymywano zapasy, więc mamy również wieżę i doklejony właśnie z boku pałac dwupiętrowy z tak zwanym piętrem wdowim na samej górze, gdzie mogła zamieszkiwać księżna wdowa, jeżeli była taka potrzeba. Tutaj wtedy do skrzydła się wprowadzała nowa para książęca. No i ten właśnie charakterystyczny łącznik przerzucony nad fosą, który mógł parę książęcą bardzo sprytnie i bezpośrednio właśnie skrzydła wschodniego przez klatkę łączącą zamek z pałacem, przez pałac przeprowadzić bezpośrednio do kościoła zamkowego, do loży książęcej, która pierwotnie, bo teraz ona jest w innym miejscu, po katastrofie budowlanej z 1905 roku ta loża została wtórnie przeniesiona w pobliże prezbiterium, ale oryginalnie ona znajdowała się przy chórze muzycznym, czyli tuż przy wyjściu z tego łącznika. Tak sprytnie to było rozwiązane.
1: Jakie są podziemia tego zamku?
2: Mamy tutaj dwupoziomowe piwnice, które znajdowały się między innymi stajnie na 48 koni, więc tak, z rozmachem. Natomiast, co ciekawe, nawet dzisiaj zwiedzając zamek, w niektórych komnatach unosi się taki bardzo charakterystyczny zapach właśnie stajni. Kiedyś po raz pierwszy tak się dość mocno zdziwiłam i sama z siebie powiedziała mi o tym jedna turystka, okazało się, że sama prowadzi stadninę. I pierwsze co, jak weszła do jednej z komnat, powiedziała, że pachnie koniem, a tych koni tutaj przecież już od setek lat nie ma. Więc to jest niezwykłe, że te mury tak przesiąkły tym zapachem. No ale 48 koni, to jest naprawdę sporo. Oczywiście krąży mnóstwo legend na temat tuneli podziemnych, które nie tylko tutaj miałyby łączyć zamek z kościołem zamkowym, ale też wyprowadzać właśnie z zamku bezpiecznym wejściem. Mamy tu koło nas przecież tak zwaną grotę zamkową, smoczą grotę, niektórzy powiadają. Od niedawna mamy na dziedzińcu zamkowym też smoka, bo w Oleśnice miał zamieszkiwać smok Teodor, a w zasadzie oleśnicki tutaj park. Także gdzieś tam ta legenda o tych smokach krąży. Trochę tak wawelsko się nam zrobiło, ale też gdzieś mamy swoją część opowieści o smoku oleśnickim. Mamy legendy też o tym, że pod miastem takie tunele się znajdują. No więcej jest tego legend niż prawdy, choć faktem jest, że Oleśnica od 1850 roku jest miastem garnizonowym, więc my mamy też dużo pozostałości takich fortyfikacyjnych związanych z wojskiem. Bunkrów, dużo też łączeń między nimi, więc to też podsyca na pewno te legendy o tym, jakoby tutaj sieć takich podziemnych korytarzy miało się znajdować.
1: Jakie ciekawostki o zamku warto znać? Jedna na pewno, wanna w szafie.
2: Tak jest, mamy wannę ukrytą w szafie. Kiedy wchodzimy do pałacu przyzamkowego na najniższym piętrze, ostatnia komnata podczas zwiedzania, więc cóż może się wydarzyć ciekawego? No jest łoże, jest okno, jak w każdej innej komnacie, którą oglądamy wcześniej, podchodzimy, widzimy wielką drewnianą, zdobioną szafę. No piękna szafa, ale szafa jak szafa, po czym otwieramy ją, a w środku widzimy przepiękną kafelkową mozaikę i wannę. Jest to rzeczywiście rzecz niezwykła. Niestety wanna nie jest oryginalna, bo zaginęła nam w czasie II wojny światowej, ale jest urządzona wystawa w tej szafie, która nawiązuje właśnie do tego, co tam wcześniej się znajdowało, więc jest to rzeczywiście jeden z takich smaczków, które mamy w naszym zamku. Kolejną taką charakterystyczną rzeczą jest głowa słonia. Nie na co dzień można zobaczyć głowę słonia i to taką całkiem sporą. I ona rzeczywiście jako jeden z nielicznych eksponatów zachowała się po wojnie, bo jest rzeczywiście duża, chyba nikomu się nie chciało jej ściągać. Była za ciężka i za wysoko. Głowa słonia do dzisiaj wisi, tam ją można oglądać, w holu przed wejściem do sali rycerskiej. I ta przestrzeń w czasach właśnie ostatniego księcia Wilhelma była ustrojona w trofea myśliwskie, dlatego że książę Wilhelm był zapalonym myśliwym i polował właśnie na zwierzęta takie egzotyczne, bo wyjeżdżał do Indii, wyjeżdżał do Ceylonu i stamtąd przywoził przeróżne trofea. Miała tutaj wisieć nawet podobnoż skóra tygrysa przed wojną. Ta głowa słonia, no to były takie dwa największe trofea. Poza tym mnóstwo poroży, muflonów również, bo to też dla nas są takie egzotyczne dość zwierzęta. No niestety większość z tych eksponatów również zniknęła po II wojnie światowej. Dzisiaj została głowa słonia, ale poroża wracają. Oczywiście nie te same, ale po to, żeby znów przywrócić charakter tej przestrzeni, żeby nadać jej wygląd taki, jaki posiadała właśnie przed zakończeniem II wojny światowej.
1: W naszej rozmowie powtarzałaś, że mało się zachowało z tego oryginalnego wystroju. A co się udało zachować? Co nie zostało wykradzione?
2: Przede wszystkim elementy wystroju, takiej większej architektury, których zwyczajnie dało się oderwać, wyrwać, wynieść, spalić. I możemy się poszczycić przepięknymi stropami, zarówno w pałacu, ale też i w samych komnatach zamkowych, gdzie mamy piękne plafony, często zdobione scenami z mitologii czy z antyku, gdzie mamy chociażby władców antycznych przedstawionych. Zachowały się kominki XVIII-XIX-wieczne, choć niektóre są replikami, więc to też trzeba rozróżnić. I oprócz wspomnianej głowy słonia, łazienki w szafie, mamy jeszcze w pałacu przepiękny wykusz. To jest taka wieżyczka, jakby można powiedzieć, doklejona od zewnętrznej strony, która ciągnie się przez trzy piętra i od wewnątrz wygląda to po prostu jako taka narożna, półokrągła wnęka i w jej środkowej części zachowała się przepiękna intarsja. Intarsja, czyli można powiedzieć takie malowidło, dzieło utworzone z drewna, ale z użyciem drewna o różnych kolorach. Też drewna bejcowanego, przepalanego, ale jednak jest to drewno i to drewno tworzy nam właśnie jakieś konkretne wzory. W tym przypadku są to również herby, jest to cały tutaj heraldyczne przedstawienie. Podejrzewamy, że w całym tym wykuszu taka intarsja mogła się znajdować, choć nie wiemy tego na pewno, ale w środkowej części się ona zachowała, więc to jest rzecz wyjątkowa. I mamy jeszcze obraz jeden, który się zachował po 1945 roku. On znajduje się nad atrapą kominka w sali rycerskiej, czyli polowanie z sokołem.
1: Te wspomniane legendy jeszcze są jakieś?
2: Całe mrowie. Oczywiście o białej damie już wspominałam. Mamy też legendę o jeźdźcu bez głowy, no, które miasto nie ma swojej legendy o jeźdźcu bez głowy. To są też takie...

0: Gdy nadciągała zawierucha husycka również na tereny oleśnickie, miał ten skarb zakopać z myślą, że po niego później wróci, co się nie udało, bo niestety zakończył żywot, a skarb został odnaleziony rzeczywiście późno, bo dopiero w 2010 roku i dzisiaj można go w muzeum oglądać.
1: Jakie znaczenie zamek ma obecnie?
0: Zdecydowanie jest perłą i skarbem i wizytówką Oleśnicy, dlatego że znajduje się na szlaku zamków piastowskich, więc ta turystyka związana właśnie z odwiedzaniem warowni piastowskich, mam wrażenie, że jest coraz bardziej popularna i dzięki temu również turyści docierają do Oleśnicy właśnie po to, żeby zobaczyć zamek, a przy okazji okazuje się, że odkrywają też inne piękne miejsca w Oleśnicy, która jest przecież miastem o bogatej historii, ale zamek jest ewidentnie tym magnesem. Nie ma się co dziwić, to w końcu drugi największy renesansowy zamek na historycznym Śląsku. Tylko brzeg nas wyprzedza w tej kwalifikacji, więc jest rzeczywiście takim zalążkiem i powodem, dla którego turyści do Oleśnicy przyjeżdżają i to z perspektywy propagowania historii naszego miasta jest chyba tą najważniejszą rzeczą.
1: Wspomniałaś o bogatej historii Oleśnicy. Jak tutaj przyjedziemy, to co jeszcze możemy zobaczyć?
0: Zdecydowanie cały obszar tak zwanego Starego Miasta, czyli to, co się mieści w granicach murów miejskich, a samych murów miejskich mamy w Oleśnicy całkiem sporo, bo zachowało się 1600 metrów, więc praktycznie cały pierścień i w ramach właśnie tego pierścienia możemy zobaczyć jeden z większych rynków XIII-wiecznych, bo oleśnicki rynek, kiedy zostaje tutaj utworzony w 1255 roku, czyli wtedy, kiedy Oleśnica otrzymuje prawa miejskie, dostaje największą ilość ulic ze wszystkich rynków na Śląsku, 12. Nawet we Wrocławiu wtedy tyle nie było, więc to pokazuje, z jak dużym rozmachem też poniekąd wytyczano ten rynek. Na rynku stoi ratusz, on jest niestety odbudowany po wojnie, bo był zniszczony, ale wieża stoi, przetrwała wojnę, więc ratusz z wieżą, przed ratuszem charakterystyczna kolumna Nike, ale też mnóstwo zabytków sakralnych, bo mamy i starą synagogę, dzisiejszy kościół zielonoświątkowy, mamy cerkiew prawosławną i dawny kościół zakonny świętego Jerzego, kościół świętej Trójcy, również nasz najmłodszy zabytek sakralny, no i oczywiście kościół zamkowy z jedyną w Polsce zachowaną biblioteką łańcuchową, a także kryptą Wirtembergów, to z kolei jedyną taką w Europie. Także mamy takie wisienki, mamy takie smaczki, mamy zachowaną też jedną bramę miejską z czterech, którą też można zwiedzać, tam jest galeria sztuki również, no i oczywiście nasz Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, gdzie można sobie tą wiedzę uporządkować, zwiedzić wystawę. Wystawa jest multimedialna, więc też nadaje się fantastycznie dla dzieci. Także myślę, że spokojnie cały dzień można sobie na Oleśnicę zaplanować.
1: O Zamku Książąt Oleśnickich opowiadała Mira Sudecka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie i zapraszam do Oleśnicy.
2: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś we Wrocławiu, jak i na terenie całego Dolnego Śląska, zachmurzony i deszczowy dzień, a w okolicach Wołowa, Milicza, Góry i Polkowic przewidziane również burze. Dodatkowo aktualnie we Wrocławiu około 18-17 stopni, choć odczuwalnie może być odrobinę chłodniej, dobra jakość powietrza oraz umiarkowany wiatr.

0: Wsłuchaj się w słowo. Komentarz do niedzielnej Ewangelii.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiadał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zawieźcie do mego spichlerza.
2: Kolejna niedziela i kolejna przypowieść, którą mówi nam Pan Jezus. Przypowieść o chwaście wśród pszenicy. No i tak naprawdę ta przypowieść jest odpowiedzią na pytanie, które myślę, że każdy z nas sobie chociaż raz w życiu zadał. Dlaczego Bóg pozwala, aby zło istniało? Jezus mówi o człowieku, który zasiał dobre ziarno, a nieprzyjaciel zasiał chwast. Słudzy natychmiast chcą wyrywać chwast, ale gospodarz mówi: nie, bo wyrwiecie także pszenicę. I to jest bardzo ważny obraz Pana Boga, który widzi zło, ale na to zło nie reaguje natychmiast. No i teraz dlaczego to robi? Bo korzenie dobra i zła w człowieku często są splecione. Gdyby Bóg wyrwał zło siłą, zniszczyłby także dobro. To nie jest jakaś obojętność Pana Boga, ale Bóg okazuje się cierpliwy względem człowieka, że Bóg daje człowiekowi czas, daje człowiekowi szansę, daje człowiekowi możliwość nawrócenia, czyli daje coś o wiele więcej, niż człowiek może dać człowiekowi. Bo człowiek ma taką w sobie naturę, aby chciał tego drugiego rozliczyć, wręcz zlinczować natychmiast za wszelkie popełnione zło. I teraz pójdźmy krok dalej, popatrzmy z perspektywy Kościoła. I Kościół jest jak takie pole, na którym rośnie wszystko naraz. I są święci, i grzesznicy, i są wierzący gorliwi, i są wierzący obojętni. Możemy zobaczyć, że jest i miłość, słabość, grzech. A Jezus mówi proste zdanie: pozwól rosnąć. Ale nie czyni tego po to, aby usprawiedliwiać zło, lecz by dać szansę i czas na przemianę. Przypowieść kończy się obrazem żniwa. Tym żniwem to jest nic innego jak sąd Boży. To pokazuje, że Bóg nie zostawia zła bez odpowiedzi, ale że Chrystus chce pokazać, że ta odpowiedź Boża przyjdzie w odpowiednim, właściwym czasie. I nie jest to zależne od nas. To Bóg zna ten czas. I ta Ewangelia uczy nas tego, abyśmy nie byli takimi ludźmi żądającymi gwałtownych sądów. By nie wyrywać chwastu w drugim człowieku, bo okaże się, że wyrywając ten chwast, wyrywamy także dobro, które jest w nim. Chrystus uczy nas cierpliwości wobec siebie i wobec innych. I ta Ewangelia, ta przypowieść pokazuje nam, że cierpliwość Pana Boga jest większa niż nasza niecierpliwość wobec świata, a Chrystusowe miłosierdzie jest większe niż nasza skłonność do szybkich ocen czy jakichkolwiek sądów.
0: Wsłuchaj się w słowo. Komentarz do niedzielnej Ewangelii przygotował ksiądz Łukasz Romańczuk.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
3: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
3: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
3: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
5: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
7: Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Mam super.

0: Reklama.
1: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
3: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
3: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
3: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
0: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Czekam znów, może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz, gdzie zgubiłem tamten wiersz. Chcę go zapamiętać, zanim odpłynie gdzieś, nim czas znów pozwoli zapomnieć. Nie mów mi, że jutro będzie lepiej.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, Listy Przebojów, Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tau. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Niepojęcie pięknie, witam w suplemencie do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, program realizuje Robert Czech. No, dziś będzie się działo. Na początek trochę emocji, które nam się przypomną z roku 1992, kiedy to nasza reprezentacja w piłce nożnej osiągała największe sukcesy. Jakże byłoby pięknie, gdyby powróciła do tych wspaniałych tradycji. Przypomnimy je sobie. Ale uwaga, nie dla wszystkich srebrny medal olimpijski był zaszczytem. Byli tacy na boisku, którzy potraktowali ten mecz jako wielką przegraną. No trudno się dziwić. Utrata gola w ostatniej minucie zrobiła u niektórych swoje. Jednym z nich Aleksander Kłak. Ale jak się okazuje, od upadku do największego wyniesienia. Wszak po prostu zdarza się bardzo często w naszym ludzkim życiu, że to, co zdaje się nas przytłaczać, przygniatać, choroba, brak sukcesu czy porażka, staje się sukcesem. W słabości siła przychodzi w te miejsca naszych bólów, naszych trudności, naszych porażek sam Chrystus, ten, który jest największym specjalistą od bólu i cierpienia, po to, by nas podnieść i pokazać nam nowy horyzont życia. Tak było w przypadku Aleksandra Kłaka, bramkarza olimpijskiej reprezentacji Polski, srebrny medalista z Barcelony 1992. No rzeczywiście, jak to było? Panie Aleksandrze, to myślę największe dystynkcje, ten medal olimpijski, a jednak. Panie Aleksandrze?
23: W pierwszej reprezentacji Polski sukces na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, porażka w finale z Hiszpanią 3-2.
24: No bez wątpienia Hiszpanie świetnie wyszkoleni technicznie, Kowalczyk z Lopezem, Kowalczyk będzie bramka, strzela i tak! 1-0, to 3 razy sztuka! Kowalczyk zdobywa upragnioną i wymarzoną bramkę. No, bardzo piękna sprawa, 46. minuta, prowadzimy na Camp Nou. Faworytem w dzisiejszym spotkaniu z gospodarzami 1-0.

0: Jako były sportowiec, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, słynnego finału z Hiszpanami, przegraliśmy ten mecz i po tym wszystkim nie mogłem jakby się odnaleźć. Zaraz po finale traktowałem to troszeczkę jako porażkę i to była porażka. Ten mecz był przegrany i nie rozumiałem do końca, jak można cieszyć się z porażki, nie?
1: Ferrer, wybić tę piłkę, Luis Enrique, Hiszpanii niebezpiecznie, bramka. W ostatniej minucie meczu.
0: Kibice cieszyli się, tak? Kibice przyjęli nas bardzo ciepło. Kibice do tej pory wyrażają ten szacunek i troszeczkę nie rozumiałem tego. Natomiast teraz mówię sukces, ale wtedy dla mnie to była porażką. Nie? To było porażką. I ja Panu Bogu zadawałem takie pytanie, dlaczego Ty mi odebrałeś tą Marsylię? No bo ta Marsylia to było... Ja już tam trenowałem z najlepszymi na świecie, z Bartezem. To oni zrobili wtedy boli, strzelił bramkę w finale.
2: No właśnie. Dobrze, że Aleksander Kłak zadawał te pytania Panu Bogu i krok po kroku uzyskiwał odpowiedzi. Za chwilę podzieli się z nami, jak to wyglądało w całym jego dotychczasowym życiu, jak ono dzisiaj przebiega. Bardzo interesujące spotkanie z Aleksandrem Kłakiem, tym, który był na Camp Nou, który był w Barcelonie, brał udział w tych zawodach. No, rzeczywiście... Dla bramkarza ogromne przeżycie. Ostatnia minuta, utrata bramki. Tak, on musiał to najbardziej przeżyć. Przecież, bo to Hiszpanie strzelili tego gola. No, dzisiaj byśmy brali w ciemno, prawda? Srebrny medal olimpijski na takiej imprezie. Niesamowite. Reprezentacja Polski w najwyższej formie. Przypomnijmy. Juskowiak, właśnie Kowalczyk. Ależ to była drużyna. Warto byłoby powrócić do tych tradycji, że się powtórzę. No ale cóż, nie to jest najważniejsze, bo w tych okolicznościach stadionowych, wielkich emocji sportowych, zwycięstw i przegranych pojawia się wielka wygrana. Jaka? Spotkanie z Chrystusem. Okazuje się, że jest coś ważniejszego niż strzelona i utracona bramka. To, co miało być porażką, przyprowadziło Aleksandra Kłaka do Boga. Zadawał mu pytania, słyszeliście Państwo, dlaczego? I uzyskiwał odpowiedzi. Za chwilę będzie się z nami dzielił tym wszystkim, co działo się w tych miesiącach, latach, bo ten człowiek urodzony w 1970 roku dziś ma 56 lat i za chwilę Państwo się dowiedzą, co dziś robi, w jaki sposób służy człowiekowi. Naprawdę poruszająca opowieść, spotkanie z tym człowiekiem. Zachęcam, aby Państwo tradycyjnie jakoś się skomunikowali ze sobą poprzez różnego rodzaju media, czy najprostszy telefon, SMS, Messenger i tak dalej. I dali znać, bo warto posłuchać. Wiele się mówi o sportowcach, pokazuje się właśnie fragmenty meczów, wspomina się, narzeka, etc., etc. Ale czy ktoś właśnie pokazuje człowieka od tej strony? Od strony relacji z Bogiem? Jak przegrana zamienia się w wielkie zwycięstwo. Mało jest takich, drodzy Państwo, prezentacji. Dlatego też myślę, że warto. Teraz będzie piosenka i czas na to, myślę, by Państwo jeszcze komuś dali znać, że warto posłuchać, wziąć udział w tym spotkaniu z Aleksandrem Kłakiem, bramkarzem olimpijskiej reprezentacji Polski, srebrnym medalistą z Barcelony z 1992 roku. Antybabylon System, Ucho Igielne, tam będzie o tych zawodach, że brałem udział w zawodach w tym tekście ABS-u i te miejsca, w których Chrystus nas znajduje, w Uchu Igielnym, łamie dla nas chleb, czyli przychodzi do nas z samym sobą, z Eucharystią. Pięknie. Dobrze, słuchamy muzyki, a za chwilę całość spotkania z Aleksandrem Kłakiem. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami i dajcie znać innym.

0: Kłak Aleksander, były bramkarz klubów piłkarskich takich jak Iglopol Dębica, Olimpia Poznań, Górnik Zabrze, za granicą Bonner SC, Royal Antwerp, FC Denderleeuw i zakończenie kariery w Holandii De Graafschap Doetinchem. W pierwszej reprezentacji Polski 11 meczy, sukces na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, porażka w finale z Hiszpanią 3-2.
1: No bez wątpienia Hiszpanie świetnie wyszkoleni technicznie, Kowalczyk z Lopezem, Kowalczyk będzie bramka, strzelaj, tak! 1-0, to 3 razy sztuka. Kowalczyk zdobywa upragnioną i wymarzoną bramkę. No, bardzo piękna sprawa, 46. minuta, prowadzimy na Camp Nou. Faworytem w dzisiejszym spotkaniu z gospodarzami 1-0.
0: Jako były sportowiec, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, słynnego finału z Hiszpanami, przegraliśmy ten mecz i po tym wszystkim nie mogłem jakby się odnaleźć. Zaraz po finale traktowałem to troszeczkę jako porażkę i to była porażka. Ten mecz był przegrany i nie rozumiałem do końca, jak można cieszyć się z porażki, nie?
1: Ferrer, wybić tę piłkę, Luis Enrique, Hiszpanii niebezpiecznie, bramka. W ostatniej minucie mecz.
0: Kibice cieszyli się, tak? Kibice przyjęli nas bardzo ciepło. Kibice do tej pory wyrażają ten szacunek i troszeczkę nie rozumiałem tego. Natomiast dzisiaj, po latach, kiedy sam siedzę przed telewizorem i z grupą przyjaciół, normalnie po ludzku skaczemy, cieszymy się tak jak kibice. Nie ma tam jakichś już, z mojej strony nie potrzebuję jakichś analiz czy jakichś wchodzenia w detale. Natomiast jest to czyste takie kibicowanie, taki patriotyzm, ponieważ grają biało-czerwoni. I zrozumiałem dopiero teraz, jakby dotarło to do mnie, że ta radość faktycznie w tym momencie, kiedy Polacy grają jak równy z równym, zaczęło mnie to cieszyć i zdałem sobie sprawę właśnie z tego naszego sukcesu. Doceniam lepiej ten nasz sukces. Cieszę się z tego jeszcze bardziej chyba jak wtedy. Cieszę się, że możemy o tym porozmawiać, powspominać. To na pewno nie była porażka, można tak powiedzieć. Teraz mówię sukces, ale wtedy dla mnie to była porażką. Nie? To było porażką. I plus to posądzenie o doping. Tak naprawdę to z kraju to trochę tak uciekłem nawet, można powiedzieć. Przed tym wszystkim, nie? Przed tym takim... Ja Panu Bogu zadawałem takie pytanie, dlaczego Ty mi odebrałeś tą Marsylię? No bo ta Marsylia to było... Ja już tam trenowałem z najlepszymi na świecie, z Bartezem. To oni zrobili tyle, jak Boli strzelił bramkę w finale. Jeździłem z trenerem na treningi Dymbelkiem, René Gutow się nazywał. No, już tam się zaprzyjaźniłem z nim praktycznie. Już kontrakt miałem, wszystko. Już francuskiego uczyłem się w Poznaniu, jeszcze w Poznaniu wtedy grałem. Ja miałem te pretensje do świata, nie? Dlaczego mi to odebrałeś? Dlaczego mi to odebrałeś? Dlaczego to? Cały czas coś stało na przeszkodzie, cały czas jakieś te kontuzje, jakieś potem konflikty z trenerem, niepogodzenie się z innymi sytuacjami. No, to powodowało, że byłem taki niespełniony. Nie? Ci dziennikarze do tej pory, nie? Oni wspominają mnie jako niespełniony talent tak naprawdę. Nie wykorzystałem tego talentu. Ja już teraz tego nie żałuję w jakimś sensie, czy takim, czy innym, bo to nie ma znaczenia żadnego. Nie? Tutaj całkiem patrzę na te rzeczy innymi oczami. Sam ten talent, ja to w innych kategoriach kiedyś rozpatrywałem. Kiedyś patrzyłem na to jako, że ja to muszę zapracować na to. Muszę po prostu wytrenować. Przesadzałem z tymi treningami. I też prowadziło do właśnie kontuzji, do przemęczenia psychicznego, do różnych stresów. A ten talent po prostu Pan Bóg na tyle był tak duży, że to można było z dużo większym spokojem, zaufaniem zachowywać się normalnie jak człowiek, trenować. I te sukcesy były pewnie jeszcze większe. Ale to jest właśnie to, że ja też dużo się błędów popełniłem, na przykład takich, że za szybko wchodziłem, za nerwowo w jakieś tam relacje z menadżerami, po kilku naraz, bo chciałem tamto, brak cierpliwości, ten brak cierpliwości. Dużo błędów, dużo popełniłem.

sporcie czy artyści, to są ludzie młodzi, w sporcie szczególnie, ten wiek, bardzo młodzi ludzie i pieniądze, sława niszczą człowieka i bardzo mało młodych ludzi jest na to odpornych, przygotowanych. No, to już naprawdę jakieś wyjątki, nie? Człowiek w wieku tam 16-17 lat i on nagle, no popatrzmy na te apanaże dzisiejsze, kiedy oni zarabiają po 50 tysięcy euro miesięcznie, znaczy tam 100 tysięcy. No młodym ludziom ciężko coś akurat powiedzieć, natomiast to jest ważne, żeby była opieka nad tymi młodymi sportowcami, żeby była opieka właśnie z tej strony duchowej, opieka taka przygotowująca ich do tego sukcesu, przygotowująca, bo młody człowiek, on musi te błędy popełnić. Natomiast jeśli jest ktoś, czy to trener, czy jakiś ktoś związany ze sportem, który zna te pułapki, wie, że taki młody sportowiec będzie zarabiał duże pieniądze i ta sława przede wszystkim, to będzie ulegał jakimś pokusom. Taki człowiek może w jakiś sposób uchronić, na pewno uchronić takiego młodego człowieka. Taka pomoc, tak, wprowadzenie go w tą karierę. No i potem już, kiedy taki człowiek jest wykształtowany, kiedy taki sportowiec, no to już na pewno będzie mu łatwiej, tak? Ciężko przebić się w sporcie chyba z taką duchowością, nie? Chociaż kiedyś tego nie było, ale teraz wiem, że są już kapelani, którzy opiekują się klubami, są zawodnicy, którzy chętnie też korzystają, czy sportowcy ogólnie, skoczkowie, którzy przyznają się do tego i korzystają z posługi kapłana, pragną Eucharystii przed zawodami. To tak, jakby przekonać młodzież, że to faktycznie daje tą siłę, tą prawdziwą siłę. I też bardzo ważne jest, przygotowuję na porażkę, tak? Czyli ja nie byłem przygotowany na porażkę, ja byłem jakby, sam się pompowałem się, ponieważ ten sukces i był ten upadek, był, no, nie byłem przygotowany na porażkę. Tak, tu jest chyba taki klucz, nie? Żeby przygotować się, żeby oni mieli do kogo się uciec w momencie porażki, bo ta porażka nastąpi zawsze. Sport to jest nieuniknione, tak? Dochodzimy do pewnego momentu i w pewnym momencie będzie koniec, nie? Każdy to przychodził i większość sportowców wchodzi wtedy właśnie. Brakuje mu czegoś, brakuje mu tej sławy, brakuje mu tej adrenaliny i zaczyna szukać czego innego. Tak? Jeśli nie ma tej wiary Pana Boga, jeśli nie ma modlitwy, to bardzo dużo sportowców źle kończy. I czy gdybyśmy osiągnęli sukces i zdobyli złoto, czy moje życie potoczyłoby się inaczej? Nie, na pewno nie, popełniałbym te same błędy, brak cierpliwości, jakaś taka pycha, ego, zadufanie. Była tylko kwestia koloru medalu i tej pychy takiej, no, że jestem najlepszy. No, to może by było jeszcze gorsze to życie. Mogłoby tak być. Moje życie potoczyłoby się tylko i wyłącznie inaczej, gdybym w tym momencie odnalazł drogę do Pana Boga, do Chrystusa. To jest jedyna gwarancja na sukces, czy to w sporcie, czy w życiu prywatnym.

wczoraj coś tam wszedłem, rzadko to robię, ale wszedłem na jakiś tam artykuł o mnie i tam było coś takiego, taki był komentarz, że tam dobry bramkarz, fajny chłopak, ale dziwak. No i chodzi... Fajne, tak by to rozbawiło, naprawdę. Super, super. No ale właśnie to dziwak chodziło o to, że no, mówił Panu Bogu, tu modlić się modlić. Cały czas czegoś brakowało w moim życiu, w samej karierze, która była potem trudna, dużo kontuzji. I tak naprawdę nie wiedziałem, co było tym brakującym puzzlem. Tym puzzlem, który spowodował, że nie byłem szczęśliwy. I dopiero po karierze sportowej okazało się, że tym brakującym puzzlem jest właśnie uwielbienie Pana Boga. I tego mi brakowało, jak byłem sportowcem. Na początku lat 90. utkwiło mi takie wydarzenie. Pojechaliśmy do Włoch na mecz towarzyski z reprezentacją młodzieżową Włoch. I dzień przed meczem mieliśmy audiencję w Watykanie u Jana Pawła II. Było to dla mnie ogromnie emocjonalne przeżycie, kiedy mogłem, no można powiedzieć, cztery oczy popatrzeć naszemu świętemu, który też kiedyś czynnie uprawiał sport, też był bramkarzem, więc było to dla mnie szczególnie jakieś takie emocjonalne. I ta audiencja tkwiła mi w pamięci najbardziej i to było moment, kiedy byłem jakby no bardzo blisko nawet papieża. Mogłem pocałować w pierścień.

W mojej modlitwie też następowały pewne etapy, tak? Na początku była to może, początki było to modlitwą, dużo było emocji, dużo było łez, cierpienie, którego doświadczyłem, kiedy moja żona ode mnie odeszła. Było takim ciężkim, przełomowym momentem i ta modlitwa zmieniała się na tyle, że kiedy wcześniej dużo prosiłem, dużo Pana Boga jednak prosiłem mnie, nie dopuść do mnie tego cierpienia, nie dopuszczaj, tak teraz po prostu dziękuję Panu Bogu za to cierpienie i to myślę, z tego wypływa pewna radość potem, kiedy można Panu Bogu podziękować no, za coś, co po ludzku no, nie jest miłe. I w momencie, jak ja po prostu przestałem świat o to obwiniać, a odnalazłem szczęście w tym, co mi jest dane. Odnalazłem szczęście w woli Pana Boga. Poddaję się tej woli. Tak jak Chrystus mówi, nie oglądajcie się za siebie. I to dokładnie robię. Nie oglądam się za siebie. Natomiast najważniejsze dla mnie są relacje ludzkie. To było na początku. Żeby w każdym człowieku zobaczyć i uwielbić Pana Boga, to jest dopiero trudność. I taką trudność na przykład miałem w mojej pracy, jeżdżąc autobusem, spotykam się, przewożę setki ludzi, tysiące nawet czasami. I oczywiście ludzie jak ludzie, no, potrafią różne czasami dziwne rzeczy robić. I tutaj musiałem na tym, jakby no, była bardzo potrzebna łaska, pomoc Pana Boga, żeby w tych właśnie sytuacjach takich ciężkich, żeby tam zobaczyć tego człowieka. Nie mogę powiedzieć, że to mi się udało jeszcze cały czas, bo cały czas nad tym pracuję i tutaj staram się tak przede wszystkim w człowieku odnaleźć Chrystusa. I to dopiero narodziło się, kiedy otrzymałem nowe życie. Nowe życie też dzięki właśnie strefie chwały, na którą przyjeżdżam od kilku lat i na której buduję te relacje międzyludzkie. To uwielbienie Pana Boga spowodowało, że ten duch sportowca, który cały czas we mnie jeszcze pozostał, odżył na nowo. Odżył na nowo i już nie ja oczywiście jako piłkarz, ponieważ to już jest za późno. Natomiast jako miłośnik gór, miłośnik natury, miłośnik lasów, odkrywam, uczę się żyć na nowo, można powiedzieć. Jeśli byśmy się wrócili z powrotem do tego czasu, kiedy grałem w piłkę, to jedyne, co bym zmienił, no to właśnie zaufanie do Pana Boga, modlitwa i troszeczkę treningu, i to by wystarczyło.

0: Imię twoje, Let Him Run, też nam towarzyszyło w tej podróży z Aleksandrem Kłakiem, wcześniej Maleorgie Rockers, Grześ Kloc, no i nagranie świętego Jana Pawła II, Veni Sancte Spiritus, przyjdź Duchu Święty. Pięknie. Proszę Państwa, przypomnimy sobie, by nam się utrwaliło w pamięci to wyznanie Aleksandra Kłaka, jeszcze raz pytając go o to, jak to jest z tym przyznawaniem się do Chrystusa przez sportowców, przyjmowaniem go, zwłaszcza wtedy, kiedy grozi porażka, i czy żałuje tego, że nie zdobył złotego medalu? Panie Aleksandrze!
1: Skoczkowie, którzy przyznają się do tego i korzystają z posługi kapłana, pragną Eucharystii przed zawodami, to tak, jakby przekonać młodzież, że to faktycznie daje tą siłę, tą prawdziwą siłę, i też bardzo ważne jest, przygotowuje na porażkę, tak? Czyli ja nie byłem przygotowany na to, na porażkę. Ja byłem jakby, sam się pompowałem się, ponieważ ten sukces i był ten upadek, no, nie byłem przygotowany na porażkę. Tak, tu jest chyba taki klucz, nie? Żeby przygotować się, żeby oni mieli do kogo się uciec w momencie porażki, bo ta porażka nastąpi zawsze. Sport to jest nieuniknione, tak? Dochodzimy do pewnego momentu i w pewnym momencie będzie koniec, nie? Każdy to przychodził i większość sportowców wchodzi wtedy właśnie, brakuje mu czegoś, brakuje mu tej sławy, brakuje mu tej adrenaliny i zaczyna szukać czego innego, tak? Jeśli nie ma tej wiary Pana Boga, jeśli nie ma modlitwy, to dużo, bardzo dużo sportowców źle kończy. I czy gdybyśmy osiągnęli sukces i zdobyli złoto, czy moje życie potoczyłoby się inaczej? Nie, na pewno nie. Popełniałbym te same błędy, brak cierpliwości, jakaś taka pycha, ego, zadufanie. Była tylko kwestia koloru medalu i tej pychy takiej, no, że jestem najlepszy. No, to może by było jeszcze gorsze to życie. Mogłoby tak być. Moje życie potoczyłoby się tylko i wyłącznie inaczej, gdybym w tym momencie odnalazł drogę do Pana Boga, do Chrystusa. To jest jedyna gwarancja na sukces, czy to w sporcie, czy w życiu prywatnym. Cały czas czegoś brakowało w moim życiu, w samej karierze, która była potem trudna, dużo kontuzji. I tak naprawdę nie wiedziałem, co było tym brakującym puzzlem. Tym puzzlem, który spowodował, że nie byłem szczęśliwy. I dopiero po karierze sportowej okazało się, że tym brakującym puzzlem jest właśnie uwielbienie Pana Boga. I tego mi brakowało, jak byłem sportowcem. A odnalazłem szczęście w tym, co mi jest dane. Odnalazłem szczęście w woli Pana Boga. Poddaję się tej woli. Tak jak Chrystus mówi, nie oglądajcie się za siebie. I to dokładnie robię. Nie oglądam się za siebie.
0: I tak trzymać. Pozdrawiamy Pana Aleksandra Kłaka, który podzielił się świadectwem swojego życia. Tak, przywołujmy do wszystkich naszych czynności obecności Boga. Veni Sancte Spiritus. Bądźmy w jedności z Chrystusem poprzez sakramenty. Przyznawajmy się do Niego publicznie. Jakie to ważne, jakie to istotne, zwłaszcza wtedy, kiedy świat zdaje się oszalał. Jeszcze będzie pięknie. Gabi Gąsior i jeszcze będzie jeden olimpijczyk. Zostawiłem dla Państwa niespodziankę. Pan Marian Kasprzyk, mistrz olimpijski w boksie, pojawił się na krótko na scenie Jednego Serca, Jednego Ducha i tam wypowiedział piękne świadectwo za chwilę na naszej antenie. Teraz Gabi Gąsior.

0: Można być mistrzem olimpijskim w boksie. Można wygrywać z najlepszymi na świecie. Ale po to, żeby pokonać samego siebie, pokonać strach, lęk przed chorobą, przed śmiercią, śmiercią swojej żony, tu potrzeba medalu, który pochodzi z samego nieba i nie jest wykonany z kruszcu, ale jest obecnością samego Chrystusa. Przypomina nam okrągłość hostii, taki świetlisty medal, którym obdarowuje nas przy każdej Eucharystii, kiedy przyjmujemy go w czasie mszy świętej, Jezus Chrystus. Ojciec obdarowuje nas medalem swojego Syna, Nim samym. Pomyśl o tym w ten sposób, słuchając tego świadectwa. Marian Kasprzyk przedstawi go nie kto inny, jak Jaś Budziaszek. Jednego serca, jednego ducha. Słuchamy.
1: Marian Kasprzyk, mistrz olimpijski i z Rzymu, i z Meksyku. Powiedz mi, jak można znokautować przeciwnika w przeciągu 3 minut?
2: Dziękuję Bogu za chorobę. Dlaczego tak mówię? Pewnego razu przychodzę do lekarza na prześwietlenie, bo nie mogłem przełykać jedzenia. Co się stało? Guz 6 cm. Przełyku. Operacja. No trudno. Jak operacja, to operacja. Zobaczymy, co będzie. 2 grudnia byłem na prześwietleniu, 8 grudnia miałem operację. Wyspowiadałem się przed operacją i proszę mi wierzyć, 30 lat nie byłem u spowiedzi. Jaki ze mnie był drań, jak to się mówi, nie? Ale ta choroba mnie tak zmusiła, znokautowała mnie i wróciłem do Pana Boga. I to był ciężki moment dla mnie, ale bardzo przyjemny. Bardzo dziękuję mu. Jeszcze raz zawsze będę dziękował za chorobę, że jestem z nim. I za 5 lat moja żona zaczyna chorować. Na stanie rozsiane. No, ciężka choroba jest. Do 1,5 roku już nie mówiła, nie chodziła w ogóle kompletnie. A ja się modliłem. Ja już się modliłem. Dużo się modliłem. I już byłem przygotowany do najgorszego. I tak, że mi to lekko wszystko szło, naprawdę. Nie cyganie, mówię, jak jest. I w jakiej modlitwie jest duża siła, naprawdę. Ja lubiłem sobie troszkę wypić wódki i byłem na zabiegu raz, drugi raz byłem na zabiegu. Nic nie pomogło, nic nie daje. Co zrobiłem? Zacząłem się modlić do Matki Boskiej, nie jest tej pomocy. Mówię, kochana mateczko, odrzuć od mnie gorzałkę. Nie chcę już pić, dziękuję. I od tego momentu już jest 20 przeszło lat i ani kropli wódki. No jaka jest siła w modlitwie? No i modlę się bez przerwy, jest mi jest fajnie, naprawdę. Każdemu życzę to, co ja czuję, no bo jestem szczęśliwy. Żona mi umarła po 5 latach mojej choroby, ale wszystko sobie dawałem radę i z Panem Bogiem jest bardzo łatwiej. Najgorszą pigułkę można przełknąć, można wyrobić, można wytrzymać, można żyć do końca życia i na wieki. Bóg zapłać.
1: Marianku, jesteś mistrzem olimpijskim dzisiaj też. Dziękujemy bardzo. Ma swoje różanie.
2: To jest kolorowy różaniec, co ja sam robię. Ja sam robię te różańce. I daję kolegom, moim przyjaciołom.
1: Dziękujemy, ja zaraz chyba dostanę.
0: Na taką śmierć trzeba sobie zasłużyć. Taka odejście 86-letniego Mariana Kasprzyka powiedział ten, który od wielu lat, aż do ostatnich sekund życia, towarzyszył mistrzowi olimpijskiemu na jego ziemskim szlaku wędrówki u boku przyjaciela Józefa Sojki w swoim bielskim mieszkaniu tuż przed północą 2 lutego. W uroczystość maryjną odszedł do domu ojca ten człowiek, jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy w historii. Drodzy Państwo, zawierzył swoje życie Matce Bożej, jak słyszeliśmy, robił sam różańce, rozdawał je innym. Odszedł w dniu ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, w tym roku, to chwilę temu. Proszę o modlitwę za tego pięknego człowieka, dał piękne świadectwo. Ważne, abyśmy je przyjęli i podali dalej. Serdecznie chciałem podziękować za te materiały, które przygotował w takiej warstwie też filmowej Grześ Jóźwiak. Jak Państwo wejdą na nasz fanpage, zobaczą Państwo w wersji filmowej i Aleksandra Kłaka, i naszego bohatera, który przed chwilą dawał świadectwo, Mariana Kasprzyka, olimpijczyków, mistrzów olimpijskich. Zapraszam na nasz fanpage. Mogą Państwo też podarować te świadectwa innym, do czego gorąco zachęcam. Są dostępne pod dzisiejszym postem. I też pozdrawiam tych wszystkich, którzy z nami na fanpage'u. Krzysztof, Marcin, Piotr. Pozdrawiam Cię, Piotrze. Piotr, z którym kiedyś pracowałem w telewizji. Anna, Andrzej, Delfina, Agnieszka, Aleksandra, drugi Piotr, Anna, druga, Urszula, Ewa, Oaza Chorych i Niepełnosprawnych, Małgorzata, Dariusz, Michał, Artur, Brunon, Maciej, Chrześcijańskie, Granie i wielu, wielu innych, Dominik. Bardzo, bardzo pięknie Was pozdrawiamy. Dziękuję za tak liczną obecność. Jeszcze raz zachęcam do tego, by podać dalej, przekazać to świadectwo dalej. Po to są. AKB w utworze Przemiany są możliwe. Są możliwe. Te świadectwa po to, aby Państwo uwierzyli w to, że nawet jeżeli jesteście w najgorszych opałach, najgorszych sytuacjach, to pamiętajcie o tym, że przemiany na lepsze są możliwe. Te przemiany przyniósł nam Jezus Chrystus. Daje nam w sakramencie pokuty i pojednania. Daje nam siebie w Eucharystii. Skorzystaj, a jeszcze zachęć innych. Przemiany. Przemiany są możliwe. Pamiętajcie, przekażcie te świadectwa dalej. Koniecznie. Przemiany.

są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

0: są przemiany.
1: Przemiany. Przemiany są możliwe. Mówił o tym zwycięski Piotr Nagiel na liście przebojów Muzyczne Dary, wtedy kiedy przyjmował Złoty Gong przy utworze Ufam Ci. Ja się nazywam Darek Ciszewski, program realizował Robert Czech. Zapraszam za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
3: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.